Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Ja chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

SK2. Biała Podlaska.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Bliskich, co do kliniki pogonić.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: Reklama.
1: Angielski dla dzieci?
0: Tak.
1: A dla dorosłych?
0: Też.
1: Dla młodzieży?
0: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
0: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
0: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
0: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Angielski dla dzieci?
0: Tak.
1: A dla dorosłych?
0: Też.
1: Dla młodzieży?
0: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
0: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
0: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
0: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32. I po reklamie.
2: Cześć, kłania się Bartek Ważny. Na bialskich termometrach dzisiaj trochę mniej niż w trakcie weekendu, mianowicie 20 stopni maksymalnie. Do tego dużo chmur przez cały dzień i przez cały poniedziałek także możliwe są lekkie opady deszczu. Nie spodziewamy się za to dzisiaj silniejszych porywów wiatru. W tym tygodniu zrobi się tylko trochę cieplej, w środę 23 stopnie, ale już od czwartku mniej, bo około 17 kresek i większość tego tygodnia deszczowa.
3: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Premier Donald Tusk ostrzega przed wzmożonymi działaniami Rosji. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb. To reakcja na serię rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
4: Mieliśmy informacje o możliwej postępującej eskalacji. Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
3: Szef rządu nie wyklucza, że takich sytuacji może być w najbliższym czasie więcej.
4: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
3: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa. A to dyplomaci mogli być celem rosyjskiego ataku niedaleko polskiej granicy. Ukraińska kolej nie wyklucza takiej wersji. Chwilę przed atakiem ze stacji odjechał pociąg z europejskimi dyplomatami i byłym premierem Wielkiej Brytanii Borysem Johnsonem. Zaatakowany skład Kijów-Warszawa dotarł do stolicy z 8-godzinnym opóźnieniem. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
5: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
6: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
7: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
8: 3, 2, 1, start!
3: A w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
3: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0. Po trzech meczach nadal nie stracili seta. W żadnym secie Macedończycy nie zdobyli więcej niż 20 punktów, a jutro Polacy zagrają z Ukrainą. Początek meczu o 18. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w 8. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Nie ma przypadków w życiu. Są tylko znaki. Poniedziałek w kalendarzu i dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ha, jak te dwa święta, w sensie poniedziałek i to święto dzisiejsze, się pięknie ze sobą wiążą. Ja mam wrażenie, że to wypalenie zawodowe wraca co tydzień.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: We wtorek już tak wypaleni nie jesteśmy jak w poniedziałek. Coś w tym jest, ale razem przetrwamy. Razem zaparzymy kawusie, razem posłuchamy najlepszych polskich hitów. 100% polskiej muzy u nas. Dzień dobry!

0: A nie wyspałem się dzisiaj.
1: A co ci się stało?
0: A ząbkowanie. Znaczy nie u mnie. Ja już mam wszystkie. U małego.
1: A. Twój mały ząbkuje.
0: Mój
1: tak?
0: mały ząbkuje, no co dziwnie brzmi, ale w ogóle nie wiem, może są to jacyś rodzice, którzy chcieliby się podzielić. Mój ma syn rok, ten młodszy,
1: no.
0: Skończył niedawno
1: tak.
0: I jeszcze ani jednego zęba nie ma. I nawet pediatra, byliśmy u pediatry na tym bilansie porocznym, nie?
1: Mhm.
0: I ona mówi, nie, ja już czuję, one są w tych dziąsłach, one zaraz będą wychodzić. A my do niej, ale tak samo pani mówiła pół roku temu. I dalej, nie ma ani jednego zęba.
1: No ty nie?
0: nie
1: musisz przypominać co pół roku. No jak idą, to będą w którymś momencie. No,
0: czyli
1: człowieku.
0: Mój syn to sprawdziły mężczyzna.
1: Oczywiście, że
0: jak
1: tak.
0: Jak coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu przypominać co pół roku.
1: O to właśnie chodzi.
0: Dobrze, niech mu idą szybko. Niech naraz będę miał z głowy, jak mu wszystkie wyjdą, nie?
1: Ej, ale w ogóle, wiesz co, tak się zastanawiam, nie? Bo tak, ty spać nie możesz przez ząbkowanie.
0: No, a ty przez co?
1: A ja nie mogę spać przez konsolę do gier.
0: Grasz.
1: Gram.
0: Ostro.
1: Ojej. Ostro. Ale wstyd się przyznać.
0: Naprawdę?
1: 40 lat facet i po prostu dzieciak
0: możesz powiedzieć w jaką grę, czy nie możesz? Czy
1: to Wiedźmina
0: taka...
1: teraz ostatnio.
0: A, Wiedźmina. No,
1: ale po sobie dzieciak dostał konsolę na komunię, a stary siedzi i po łącach i tego, nie?
0: Tak, bo to dzieciak dostał na komunię. No. Na pewno dzieciak dostał na komunię konsolę. Tak.
1: Ej, posłuchajcie.
0: Wy robicie, że nie możecie spać?
1: Tak,
0: nie?
1: Właśnie o to chodzi. Albo może inaczej, no jedni może nie mogą spać i co robią, że nie mogą spać, na co marnujecie swój czas, ale może są i tacy, którzy mają jakiś sposób na to, żeby, nie wiem, w 3 godziny się wyspać.
0: Nie ma tak. Co
1: nie
0: dzień
1: ma tak?
0: po 3 godziny?
1: No.
0: Nie, to będziesz cieniem człowieka.
1: Ja. Nie, i tak jestem cienia. 7268268 26. Na co wy marnujecie swój czas, że się nie wysypiacie? Dajcie znać na 11 minut po godzinie 6.
0: Nie, chciałeś powiedzieć na numer telefonu, ale powiedzieć godzinę. Czekaj, jakby widzisz, godzina, widzisz, jakby nasz widzisz? Numer telefonu był godziną, to by się zaczynał 06-11, teraz już 1-2.
1: Nie, widzisz, dobra, widzisz dlaczego doprowadził mnie brak snu po prostu?
0: Nie myl.
1: 726-826-826. To numer telefonu i pod tym numerem czekamy na wasze historie, co robicie, że spać nie możecie.

0: I 18 się zrobiło.
1: Nie krzycz do ucha.
0: Po 6. No to
2: 18. Ja jest. Tak, właśnie mów cicho.
0: Fajnie.
1: Ja nie wiem, ja muszę tutaj chyba pod stół zaraz wejść, bo naprawdę muszę chyba odespać troszkę tę nieprzespaną noc.
0: No dobra, nie tylko ty taki jesteś. Kogo witamy, kogo gościmy, kto z nami słuchamy?
3: Krzysztof ze Stalowej Woli.
0: Krzysztofie ze Stalowej Woli, czemu nie możesz spać?
3: Dlaczego nie mogę spać? Za dużo tematów od piątku i dlatego do poniedziałku nie mogę spać. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i miłego tygodnia życzę.
0: Życzymy również wszystkiego dobrego, pięknego, miłego, Krzysiu. Może we wtorek się uda, powtarzać. Jak nie we wtorek, to w środę może się uda odezwać.
1: W weekend szczególnie tematy wchodzą.
0: No tematy i to nie tak. Byle jak.
1: Nie, nie, na główkę. Na główki po ćwiarteczce. Nagłówek to wiesz, to jest to, co
0: tak,
1: pod
0: tak,
1: tematem.
0: Tak.
1: Chciałem, żebyś
0: tak,
1: wiedział, bo tak, może wiesz. Ktoś pomyślał, że mówi o czymś innym.
0: No, bo ja to inaczej tam, wiesz, ja to się inaczej bawię.
1: Ty już od połówki zaczynasz książkę czytać.
0: To.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego właśnie akurat jak Irlandię, ale może kiedyś jeszcze do tego wrócimy, rozwiniemy ten temat, kto wie. 26 minut po 6, prasa oczywiście, musimy zajrzeć do gazety. Tutaj wyznanie Patryka Wegi.
1: Ten reżyser.
0: Reżyserzu, no. 49 lat on ma. I uwaga, zrzucił 23 kg w rok.
1: Brawo,
0: to,
1: brawo.
0: Nie, no spoko. I tutaj jest takie wyznanie Patryka Wegi. Każdego dnia walczę z głodem.
1: To w końcu mnie coś łączy ze znaną osobą, bo ja też każdego dnia walczę z głodem. Na przykład wczoraj głód pokonałem.
0: No tak, ty pokonujesz.
1: Schabowy
0: tak,
1: był, tak. Było ciasto później.
0: I dlatego ty masz odwrotnie. Wega zrzuca 23 w rok, ty jesz w tydzień.
1: Ale walczymy z głodem. Każdy ma po prostu inny model walki, no.

0: firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pse.arp.pl.
1: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: Ten dzień będzie bardzo pochmurny, a do tego możliwe, że deszczowy. Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że parasolki mogą się dzisiaj przydać przez cały dzień. Na szczęście te opady nie powinny być zbyt intensywne. Za to na termometrach dzisiaj co najwyżej 20 kresek. W nocy będzie oczywiście mniej, bo tylko 12. W tym tygodniu troszkę więcej słońca się pojawi już jutro, a temperatura wzbije się maksymalnie do 23 stopni w środę, ale od czwartku znowu około 17.
13: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Od jutra strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Strażnicy skontrolują też używanie dmuchaw do liści oraz przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Pożar lasu na chorwackiej wyspie Bracz. Ewakuowano ponad 200 osób. Ogień strawił 3,5 tysiąca hektarów. Chorwacja zmaga się w tym roku z wyjątkowo suchym latem. Kraj nawiedziły fale upałów i brak opadów. Niebezpieczny wyczyn na Warsota w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej.

0: 14 dzień września 2026 roku jest dzisiaj. Ale co działo się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, który mamy teraz, o tym właśnie.
1: Trzeba sprawdzić.
0: W naszym kąciku odkurzającym.
1: A działo się dużo. Wybraliśmy z tego dużego jedną dużą, grubą sprawę. Bardzo grubą.
0: Póki co, na teraz. No i to na ówczesne czasy największą.
1: Kiedyś to było tłusto. Wrocławscy kucharze ustanowili rekord Guinnessa w ugotowaniu największej porcji bigosu. Na patelni o średnicy prawie 2,5 metra przyrządzono, uwaga, 280 kg tego kapuścianego polskiego przysmaku.
0: Mniam.
1: Zużyto po 130 kg słodkiej i kiszonej kapusty.
0: Mniam.
1: Po 17 kg mięsa i kiełbasy. Mniam. 15 kg cebuli i 11... Cebuli, mniam, okej. 11 kg kapeluszy świeżych tegorocznych podgrzybków.
0: A to już tak mniej mniam, ale
1: a
0: dalej
1: wszystko
0: mniam.
1: Wszystko podlano skrzynką czerwonego trawnego wina.
0: A to mniam.
1: Bigosu starczyło dla 1500 osób lub jednego jarząbka, podawała Wirtualna Polska 14 września 2002 roku.
0: Ty, ale ty wtedy byłeś w podstawówce.
1: A, widzisz?
0: Już wystarczyło wtedy na jednego jarząbka.
1: Apetyt na życie.
0: Ale zwróćcie uwagę na to, że kiedyś to się można było kulinarnie bawić i wcale nie trzeba było dużo pieniędzy, żeby tyle bigosu ugotować. A teraz co? Kupisz tylko chleb, bułki, masło, mleko i już stówy nie ma. Eska 2.

0: To o chirurgu piosenka. Otwiera wszystko to, co w sercu ma.
1: No. A ty otwierasz portfel, żeby mieć to serduszko naprawione, bo to wiesz, chirurg musi sporo zarobić.
0: Nie no, na NFZ jak pójdziesz,
1: to... Na NFZ właśnie mówię, że musi sporo zarobić. A. Są tacy chirurdzy, którzy zarabiają, wiesz,
0: a
1: po parę milionów dziennie.
0: Myślałem, że ty musisz wyłożyć na ten interes.
1: Wszyscy.
0: Moi musimy, drodzy, z podatków, dobrze.
1: Stałam o 2:36 i do 5:30 sprzątam garaż i właśnie skończyłam i usłyszałam na antenie ostatnie zdanie prowadzącego. Co robi ta o tej porze, że nie może ta spać? No i to jest pytanie na dzisiaj właśnie. No co robicie, że nie możecie spać?
0: Garaż, co jeszcze? Słuchamy.
2: No pytacie, czemu spać nie mogę? No. No bo taki fajda jeżąbek sobie program wymyślał robić od samego świtu. I co? I trzeba, żeby północ czekać. I żeby nie zaspać. No. A jak zaśpisz się, to potem się do północy śnili i też na nic, i co?
0: No, jakby mi się jarząbek śnił po nocy, to też bym spać nie mógł.
1: Ogólnie te bardzo lubimy takie miłe wiadomości. One nie są ukartowane, jest to spontaniczna wiadomość, prawda?
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, mamo.
3: SK2.
0: Ale miły głos ma twoja mama, nie wiedziałem, prawda? Nie wiedziałem, taki, wiesz...
1: Zawsze można na nią liczyć. Wiesz, że ona kiedyś udawała świętego Mikołaja?
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Naprawdę? I naprawdę. Wcale nie musiała mieć słusznej brody, pewnie.
1: Uważasz, że moja matka jest krasnoludem?
0: To bardziej... No dobra, nie idźmy w tę stronę. Nie idźmy w tę stronę. Kochamy swoje mamy oczywiście.
1: Tak, oczywiście.
0: 8 minut zostało do godziny 7:00. Budka suflera.
1: Ale w domu
0: teraz
1: się już nie pokaże.

0: 3 minuty zostały nam do godziny 7. Budka Suflera przygrywa. Za chwilę też najświeższa porcja newsów u nas w ST2.
1: Żadne Dudy, żadne Tuski. Polska ma królową, bo jest pewna pani Krystyna. Krystyna, można powiedzieć, królowa, która właśnie zdobywa koronę. A jaką koronę, to za chwilę się dowiecie.
2: SK2.

0: Reklama.
1: 8 200
2: 8 600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
1: Potrzebujemy towaru
4: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: I po reklamie.
13: Na bielskich ulicach zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny, oczywiście w centrum. Postoicie na Artyleryjskiej oraz na Brzeskiej, ale warto też pamiętać o remoncie, który trwa na ulicy Kosynierów oraz Malczewskiego. Jak na razie drogowcy pracują na odcinku od Żeromskiego do Francuskiej. Na miejscu spodziewajcie się utrudnień. A tymczasem dzisiaj w dalszej części dnia maksymalnie 20 stopni, dużo chmur przez cały dzień, no i opady deszczu mogą występować dzisiaj w Białej Podlaskiej przez cały również dzień.
14: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą. To reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w pobliżu Polski. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział dodatkowe zabezpieczenia przejść. Mają zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
15: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
16: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
15: W nocy polskie wojsko poderwało myśliwce, ale nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
16: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
15: Dodaje premier Tusk. Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski, jeden nawet około kilometra od granicy.
14: Według strony ukraińskiej celem ataku mógł być także pociąg, którym mieli podróżować dyplomaci, w tym m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Ten skład także został ewakuowany. Dziś zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Prezydium rekomenduje jednego z wiceprezesów. Podczas posiedzenia zarząd omówi też przyszłość aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza.
17: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
14: Wyjaśnia Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl
0: SK2 Sport.
14: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Lewandowski bez gola. Chicago Fire przegrało z New England Revolution 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców. Drużyna Polaka w tabeli konferencji wschodniej zajmuje piąte miejsce.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Liście żółte się już robią, kasztany spadają z drzew powoli.
4: Zapomniałem.
2: Zapomniałeś?
4: Tak.
2: Nie dałeś dziecku kasztana.
4: Kasztanów.
2: A o której ci powiedziało wczoraj?
4: Nie no.
2: O 22.45?
4: Nie no,
2: tata potrzebuje 15 kilo kasztana?
4: 19.16. Jak się kto spać kładłem.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Ale wiesz, jak jest trudno o kasztan na tej porze roku? To jest towar deficytowy.
2: Bo wszystkie dzieci... Wszystkie rodzice. Dzień dobry rodzice, dzień dobry dzieci.
20: Jak macie kasztana jakiegoś, to ja chętnie przygarnę.
2: 6:45 gramy 100. Sun and Grace, Filip Lato. Zróbcie głośniej.
21: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: 11 minut po 7.
1: Co poeta miał na myśli?
0: No właśnie. Co miał?
2: Nie wiem, co miał. Poeci w ogóle słabo przędą ostatnio, prawda? Więc mógł mieć wszystko na myśli. Mógł mieć słowa na kacha albo jakieś inne.
0: Nie. No tak to może nie.
2: Chyba, że chodzi ci o jakiegoś innego poetę.
0: Chyba, że chodzi o słowo na ka kocham, na ha hulajnoga na przykład.
2: Nie, no to oczywiście, że tak. No. Posłuchajcie, to jest nasz cotygodniowy poniedziałkowy cykl, w którym to wy opisujecie nam, co też poeta miał na myśli. To co, zaprezentujemy dzisiejszy fragmencik?
3: Dzień dobry.
2: Ile razy słyszeliście tę piosenkę i się zastanawialiśmy?
0: Dużo.
2: Co on, o co
0: on śpiewa? Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Ale dlaczego? Ale jak to się wydarzyło?
2: No to dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Co poeta miał na myśli według was?
0: Tak, wysyłacie głosóweczki tu i tu. Czekamy. Miejmy nadzieję, że rozwiązanie tej zagadki już za chwil parę.
1: Co poeta miał na myśli?

0: 18 minut po 7. Oj, Polacy nieładnie. Oj, Polacy nieładnie. Instytut Badań przeprowadził znowu badania.
1: Tak zwane CBOS, wiecie.
0: Skoro Instytut Badań, to badania, nie?
1: Tak. On przeprowadza czasami badania. Tym razem wziął nasze języki, spojrzał na
0: nasze
1: języki.
0: Się, że do używania wulgarnego słownictwa przyznaje się aż 79% Polaków nigdy nie używa przekleństw, tylko co piąty Polak.
1: I to jest szok, moi drodzy. Wychodzi na to, że 20% Polaków to nie mowy.

0: poeta miał na myśli.
1: 24 minuty po 7:00, pora na rozwiązanie naszej pięknej, muzycznej zagadki.
2: Dzisiaj strachy na lachy były grane, moi drodzy.
1: Dzisiaj strachy na lachy nawet będą jeszcze raz grane. Proszę bardzo.
3: Dzień dobry.
1: Jak zwykle jesteście niezawodni w swoich interpretacjach.
4: Artyście chodziło o to, że ma taką ochotę na swoją ukochaną, że normalnie by ją zjadł. Pozdrawiam.
5: No cóż, posmarowałem tobą chleb, kocham cię, czyli kocha masło. Miłość do masła, po prostu. Pozdrawiam, Beata.
6: Cześć, Krzysztof się kłania. Poeta miał na myśli pewnie, że mu zabrakło masła i nie miał czym smarować. No to mówi sobie, posmaruje tobą chleb.
1: No. I witam bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, ale jednak tytuł tego tygodniowego mistrza interpretacji wędruje do Waldka z Warszawy.
7: Jego dziewczyna to taki pasztet, ale smaczna.
0: Co poeta miał na myśli w SK2? SK2. Wszystkie polskie

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm.
5: I składają się na 3 sposoby.
6: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Nie ma jak się rozpędzać na bielskich ulicach, szczególnie w centrum, no i także trochę dalej na Janowskiej, cały czas przebudowywanej, oraz na ulicy Terebelskiej, gdzie w zasadzie przez cały dzień jest spory ruch właśnie z powodu remontu całkiem niedalekiej ulicy Janowskiej. Na termometrach bielskich zobaczymy dzisiaj maksymalnie 20 stopni, dużo chmur przez cały dzień, a z tych chmur będzie padać deszcz. Niewielki, ale szanse na opady są utrzymane przez cały dzień.
19: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W rejonie Jawornika samochód dostawczy wypadł z drogi i wpadł do rowu. W kierunku Zakopanego zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
20: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
19: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Derby Manchesteru dla City. Manchester United przegrał na Old Trafford 0-1. Jedynego gola strzelił Erling Haaland. W Hiszpanii piątą wygraną w sezonie odniosła Barcelona. Katalończycy pokonali Levante 4-2 i zostali liderem La Liga.
11: chciałem powiedzieć, że bryczki zabrali z Morskiego Oka, prawda? Mhm. A tu policja będzie klepała Mustanga.
17: Polejcie.

0: jasno.
1: No to błyszczymy, błyszczymy tym, co sprzed lat. A jak coś sprzed lat, to kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Dzisiaj podróż do dawnych czasów.
2: O, do bardzo dawnych czasów. Jakie to dawne czasy.
1: Kącik odkurzający.
2: 2001 rok to był.
1: No, proszę bardzo.
2: 2001 rok.
1: Quo Vadis wchodzi na ekrany kin w całej Polsce. Wchodzi film Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza jest najdroższą produkcją w historii polskiej kinematografii. Jej budżet wyniósł 18 milionów dolarów, pisała polska agencja prasowa.
2: 14 września 2001 roku, tak, było takie rzeczy. Quo Vadis to, kumacie, to jest ten film, prawda, w którym główną rolę grał Marek Winicjusz, Ligia, Petroniusz, tam Neron występował, prawda? A przecież rolę, i to do tego główną rolę, powinien dostać Ursus.
1: To jest żart dochodzący.
2: Dojrzewający jak ser.

0: to wiesz i ty.
1: Ciekawe rzeczy się czyta też na X-ie. Wczoraj na przykład wieczorową porą PKP PLK na swoim X-ie napisało tak. Nieproszony gość w rejonie stacji Warszawa Centralna w związku z niezapowiadanym przybyciem łosia Emila wstrzymana jest obsługa peronów numer 3 i 4. Możliwe opóźnienia pociągów. Na miejscu są już kolejarze i specjaliści. Negocjacje trwają.
2: Z łosiem.
1: Działamy, by Emil bezpiecznie, a nie koleją, wrócił do swojego środowiska.
2: A tam, no opóźnienia może i były, ale co to za opóźnienie? No powiedz, spójrzmy prawdzie w oczy, co to za opóźnienie? No, miał być taki pociąg, nie wiem, 2 po 7, a przyjechał 7:08. No.
3: Eskad.

0: Bam, bam. Tak, tak się skończyło. Jamie Whiskey w Radio SK 2, 5 minut zostało do 8.
1: Zobacz, jakie to jest połączenie. Jamie Whiskey, nie? Jeszcze to przed 8 wszystko.
0: Bardzo fajne połączenie.
1: Takie połączenia tylko w Radiu SK 2, moi drodzy. I dobrze, że powiedziałeś, że jest 5 do 8, dlatego że po 8 gramy w Państwa Miasta.
0: 7268 26 826 lub Messenger. Tak się zgłaszamy do naszej zabawy. Pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: Dzisiaj jest bardzo wdzięczny dzień, bo dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. Zobaczcie, 14 dni po wakacjach.
0: Już wypalenie zawodowe. Nie? Do psychiatry L4 na pół roku.
1: Wasze sposoby na wypalenie zawodowe, zapraszamy. Może z jakiegoś skorzystam. 7268 26 826 albo Messenger. SK

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Orły oszczędzania są zawsze na plusie!
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: I po reklamie.
7: Parasolkę warto mieć dzisiaj w Białej Podlaskiej cały czas przy sobie. Możliwe opady będą przez cały poniedziałek, a na termometrach co najwyżej 20 stopni. Widok słońca będzie dzisiaj bardzo rzadki. Możliwe przejaśnienie dopiero tuż przed końcem dnia po godzinie 17-18. Termometry w nocy pokażą 12 kresek. Jutro w dzień będzie tak samo jak i dzisiaj, czyli 20 stopni. No i najcieplej w tym tygodniu będzie w środę, 23 kreski.
8: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 3 osoby zostały ranne, to po wypadku na Zakopiance. W okolicach Jawornika samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu. W stronę Zakopanego przejedziemy tylko jednym pasem, tworzy się kilkukilometrowy korek. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. To podejrzewają ukraińskie koleje. W składzie, który krótko przed atakiem odjechał ze stacji Jagodzin, byli m.in. przedstawiciele kilku państw Unii oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
9: Skład opuścił stację Jagodzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
10: Wybuch, ja już poczułam.
9: Poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
10: Kiedy ty na bez kurtki?
9: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
8: Polska w związku z rosyjskim atakiem poderwała myśliwce i postawiła służby w gotowości. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To była wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
11: A bardzo się podoba. Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
12: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
13: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa. No i piękny pochód.
8: Hasło tegorocznego korowodu brzmiało korzenie i liście, a materiał przygotowała Aleksandra Kanoniak.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
8: Polscy siatkarze liderami grupy B, biało-czerwoni, odnieśli kolejne pewne zwycięstwo. Pokonali Macedonię Północną 3-0 i nadal nie stracili seta. Dziś mają dzień wolny, jutro o 18 zagrają z Ukrainą, a fazę grupową zakończą w środę meczem z Bułgarią. Dziś ostatni mecz 8 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 19 Radomiak podejmie Piasta Gliwice. Jutro dwa zaległe spotkania. O 18 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. Dzisiaj 14 września obchodzą imieniny.
16: Wymyśliłem coś a propos Siemomysła.
15: Co?
16: To Siemomysł, czyli myślisz, nie?
15: No.
16: Mam pytanie do ciebie, bo jest taki zespół Ich Troje, nie?
15: No.
16: A dlaczego nie Ich Korynt, Ich Teby, Ich Ateny albo Ich Sparta, tylko Ich Troje?
6: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
15: A od którego to się tak biegło tak dużo kilometrów?
16: Maraton.
15: No, ale to nie pamiętasz, z jakiej miejscowości do jakiej? To nie było do Troi przypadkiem.
16: Podejrzewam, że z Poznania do Siemiatycz, ale można się pomylić.
15: Bo na przykład Michał Wiśniewski lata po całej Polsce za ukochaną, nie? Tyle ich miał, że wiesz, może Ich Troje? Nie znam się. Może to jakiś sport chodzi.
16: Może w waszej miejscowości mieszka ukochana Michała Wiśniewskiego? Dajcie znać.
15: 3 po 8.

0: taki sekret się robiło w pamiętniczku, zawsze róg się zaginało, pamiętasz?
1: Tak, i pod tym rogiem było jakiś głupi wiersz.
0: Jakiś na przykład. No i w ten sposób można pamiętać o drugiej osobie. Nie wiem, czy macie jeszcze swoje pamiętniczki z podstawówki.
1: To się Złote Myśli nazywało.
0: A też, też.
1: 20 pytań, prawda? I na każde odpowiadałeś tak, żeby wypaść jak najlepiej.
0: I Sarsa sobie otworzyła Złote Myśli i napisała właśnie ten utwór. Czy będziemy się pamiętać? 9 minut po 8. Teraz o konsumpcji. Konsumpcji, bo niektórzy zmniejszają opakowania i nie informują tych, co kupują. I teraz za tych, co tak robią, się wezmą.
1: Tak, badanie z 23 roku wykazało, że jest takie zjawisko, które się nazywa downsizing. Downsizing.
0: Właśnie tak.
1: No, czyli chodzi o to, że opakowania są po prostu takie, jakie były, ale w środku jest trochę mniej produktu za tę samą cenę. I najczęściej dotyczy to słodyczy i na biało. UOKiK sprawdził, no i są firmy, które rzetelnie informowały o tych zmianach, ale są też firmy, które nieuczciwie podchodzą do tematu i na przykład nie informują klientów o zmianach wielkości produktów w środku. Czyli są takie, które działają uczciwie i takie, które działają po cichu nieuczciwie.
0: No, ale te, co uczciwie podchodzą do tematu i informują klientów o zmianach, to dbają o to, by ten wilk był syty i owca cała,
1: a
0: nie?
1: Te, które działają nieuczciwie, dbają o to, by człowiek był chudy i portfel był chudy. SK2

0: magiczny, piękny utwór od Carly Fernandez.
1: Gdzie koło?
0: SK2. A, koło już.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta? Państwa miasta w radiu SK2.
1: Jak ninja jesteś.
0: Znajdziesz, no, wszystko. Dobrze, mamy koło i mamy dzisiaj dwie zawodniczki. Ania i Irena, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Hej.
0: Mamy dwa dzień dobry, znaczy jedno dzień dobry, jedno hej. Ale to też tak ładnie.
1: Ładnie.
0: Witamy, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: W prawo czy w lewo, Aniu?
5: W prawo.
1: W prawo, proszę. To ja zrobię. Mam bliżej.
0: Joker.
1: O, Joker.
0: Aniu, możesz sama sobie wybrać literę.
1: M?
5: My. My jak mama.
0: My jak mama. 20 sekund, uwaga.
1: No to lecimy, uwaga, państwo.
5: Mołdawia.
1: Miasto.
5: Mińsk Mazowiecki.
1: Znana postać.
5: Maryla Rodowicz.
1: Roślina.
5: Magnolia.
1: Kolor.
5: Morelowy.
1: Zawód.
5: Murarz.
1: Samochód.
5: Mazda.
1: I tutaj musimy skończyć.
0: Już, nie zdążymy. Siedem, bo ja chyba nie mam zastrzeżeń.
1: Ja też nie mam. Ale zobacz, Mińsk Mazowiecki powiedziała. Ale jakby
5: nie wiem, czy takie coś jest.
0: Ale jest.
1: Jakbyś powiedziała Mińsk, też
0: byśmy
1: zaliczyli,
0: ci zaliczyli. Troszkę
1: tak,
0: straciłaś czas na ten Mazowiecki, ale dobre, bo polskie.
1: Tak jest.
0: To jest nasza dewiza. Dobra, 7 punktów, Aniu, dla ciebie. Irenko, 7 punktów do przebicia. W prawo, w lewo?
4: W prawo, poproszę.
0: Prawo, proszę bardzo. Byłem przygotowany w lewo, ale powiedziałaś w prawo i musiałem zmienić ułożenie dłoni. Dobrze, dla ciebie będzie litera R. R jak rower. 20 sekund, Ireno, uwaga, państwo.
4: Rosja.
0: Miasto.
4: Rzym.
0: Rzeka.
4: Ren.
0: Tytuł filmu.
4: R.
0: Imię.
4: Robert.
0: Roślina.
4: Róża.
0: Potrawa.
4: Rosół.
0: Zawód.
4: Ratownik.
0: Samochód.
4: Renault.
0: Znana osoba.
4: Rihanna.
0: Wow! Co tu się wydarzyło? Rihanna jeszcze rzutem na taśmę chyba była, nie?
1: Była, no. A nawet jakby nie było, no to jakby nie patrzeć, wtedy by było 8 punktów.
0: No.
1: A jest 9 punktów.
0: A ja bym nawet powiedział, że więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
1: A co miałaś jeszcze?
5: Dziesięć.
1: A znana osoba.
0: Dziesięć.
1: Jeszcze rzeka.
0: Dziesięć, siedem, co za pojedynek. Irena, do ciebie leci prezent marzeń wartości 500 zł.
4: Wow, dziękuję
0: ślicznie. Takich zawodników, no.
4: Dziękuję.
0: No.
4: A czy ja mogę pozdrowić?
0: A możesz.
4: Z okazji tego wypalenia zawodowego, no. Chciałabym tylko pozdrowić wszystkich mieszkańców Hrubieszowa, a zwłaszcza pływalnię Fala, która słucha Radio SK2, dlatego wiem, że są konkursy takie jak ten.
0: Super.
4: Na przykład.
1: Jak ci się połączyła pływalnia Fala z wypaleniem zawodowym?
0: Bo na wypalenie zawodowe trzeba chlusnąć wodą. Żeby nie było
4: i
0: wypalenia.
4: Żeby się ocknąć.
0: Skakujesz do wody i już nie jesteś wypalony, tylko jesteś utopiony.
1: Tak.
0: Ania, ty też możesz kogoś pozdrowić, jak już tak pozwalamy sobie na takie pozdrowionka.
5: No to super. Ja akurat chciałam pozdrowić ZUS, najlepiej oddział w Rzeszowie. Dziękuję za to chorobowe, którego nie dostałam.
0: No właśnie, pięknie. Dobrze, no. Super pozdrowienia.
1: Nie,
0: Aniu,
1: ma chorobowego i z tego się bierze wypalenie zawodowe.
0: No. Nagroda pocieszenia do Ani, główna nagroda do Ireny. Jutro po 8 też zagramy. Piękne pozdrowienia, dziękujemy.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Duo, u nas jest duo. Tu Demono, a na antenie Radia SK2 cały czas nasze duo, Wajda i Jarząbek.
1: To jak macie aparat w smartfonie, to można pomóc NASA. NASA apeluje o taką pomoc. Zachęca użytkowników smartfonów do fotografowania nieba w celu wsparcia badań prowadzonych przez satelitę
0: Pace, ale chyba czyta się Pace. Skoro Space to jest Space, to Pace to musi być Pace.
1: Tak czy inaczej, nie? Jak macie aparat, to możecie pomóc Pace.
0: Pace możecie pomóc.
1: Na przykład, no.
0: Ale powiem ci, że jak ja patrzę na swoją galerię, to jedynie jak mogę pomóc NASA, to w wychowaniu dzieci.
1: Tak. Ja mam bardzo podobnie. Ostatnio przeglądałem swoją galerię, prawda? Jest zdjęcie pokoju moich dzieci i powiem wam szczerze, że wejść tam, po prostu ja patrzę na to wszystko, tam trzeba tylko wejść i jeszcze tylko NASA na środku.
2: SK2.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Angielski dla dzieci?
4: Tak.
3: A dla dorosłych?
4: Też.
3: Dla młodzieży?
4: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego?
4: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
4: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
4: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
4: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.
14: W Białej Podlaskiej szykuje się dzisiaj bardzo pochmurny, ale też deszczowy dzień. Z prognoz dla Białej wynika, że opady mogą występować się przez cały poniedziałek. Na szczęście nie powinny być jakieś intensywne. Do tego dzisiaj praktycznie bez wiatru przez cały dzień. W tym tygodniu zrobi się cieplej dopiero w środę, tego dnia 23 stopnie, ale już od czwartku chłodniej, bo około 17 kresek. Najbliższe noce przyniosą około 10 stopni na termometrach. W tym tygodniu możliwe jeszcze opady deszczu.
15: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Słowak poszukiwany przez Interpol, zatrzymany w Częstochowie. 56-latek był ścigany za próbę zabójstwa na zlecenie w Ukrainie. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymany. 2 lata temu wpadł za udział w gangu, który podrabiał pieniądze. Wyścig samochodów, ale bez ryku silników. 19 września w Belgii odbędą się Mistrzostwa Europy aut napędzanych energią słoneczną. W całodobowym wyścigu wystartuje też Łódź Solar Team, a polska ekipa jest aktualnie wicemistrzem Europy. Z kolei w Formule 1 Kimi Antonelli ucieka coraz bardziej rywalom. Tym razem Włoch wygrał Grand Prix Hiszpanii na torze w Madrycie, a dzięki zwycięstwu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W niej ma już 81 punktów przewagi nad drugim Georgem Russellem.

0: A kto nie słuchał, ten trąba. No, taka jak w tym utworze.
1: To posłuchajmy w takim razie czegoś nieświeżego.
0: O, lubimy te nieświeże.
1: Oczywiście,
0: one,
1: że tak.
0: One bawią i uczą i czasami się mówi, że jak news jest długo, to długo gdzieś dawno temu się pojawił, to już brzydko pachnie.
1: A wcale, że tak nie jest, prawda?
0: Bo no, chociaż warto, trochę tak jest z tym.
1: Warto wrócić do tego, co się działo.
0: No, kącik tak. Odkurzający. Warszawa. Duszący smród w szkole. Dzieci ze szkoły podstawowej numer 4 w Ursusie nie mogą chodzić do swojej placówki, bo na korytarzu unosi się duszący zapach. Sanepid sprawdza sytuację w budynku, donosiła Wirtualna Polska 14 września 2018 roku.
1: Na mój nos winna może być grochówka albo fasolówka? Nie wiem. Ale zobaczcie, jakie cwaniaki, prawda? Oni te diety planetarne już 8 lat temu testowali. Na żywym organizmie.

0: sierpnia. O, zazdroszczę Krzysztofowi. 8.50, to on ma sen dopiero.
1: No,
0: widzisz?
1: Może na nocną zmianę pracował, wiesz, i to o 6 odbija dopiero kartę zakładową.
0: Mogłbym zacząć śpiewać, to bym teraz leżał do 9.
1: 10 minut do 9 właśnie. Zostało chwila nieuwagi i kolejny sukces.
0: Ach, jak my lubimy takie sukcesy. Sukces polskich dworców w rankingu European Railway Station Index 2026.
1: My English isn't as great as it could be after so many years of learning.
0: Tak jest.
1: Jest to ranking, który ocenia polskie, ogólnie dworce pod kątem punktualności, infrastruktury i usług dla pasażerów.
0: I teraz zastanawiacie się, które dworce. Tak jest, to wymieniamy.

0: Wrocław Główny na 4. miejscu, a Kraków Główny na 9. miejscu. A tych dworców jest 60
1: w całym rankingu. Proszę bardzo, w pierwszej dziesiątce aż 2 polskie dworce.
0: Bo wiecie co, wiecie jak to jest, może i nasze dworce nie są idealne, ale są za to bardzo kulturalne.
2: Za utrudnienia przepraszamy.
3: SK2.
1: Tylko klusek zapomniałem do ryjka wsadzić, wiesz, bo to zawsze z kluskami w ryjku te panie tam mówią na dworcach, tak, ale kulturka pełną
0: kulturka
1: parą.
0: Kulturka jest, nie, no, proszę, no. Dziękuję.
1: Przepraszam.
0: Przepraszam.
1: Do widzenia.
0: Przepraszam najczęściej.
1: Do widzenia. 9 do 9.

0: Panda i Banda dalej koncertują. Ostatnio widziałem plakat, że gdzieś tam koncert za niedługo tej grupy. 6 minut niecałe zostało do 9. Kto nas słuchał uważnie przez całe wakacje, ten wie, że mieliśmy taki pewien cykl wakacyjny, do którego bardzo często zgłaszał się jeden ze słuchaczy, to Tomek. I Tomek właśnie znowu nagrał nam głosóweczkę.
1: Tak was słucham, słucham i pozdrawiam. Trzymajcie się panowie z Las Palmas, hej Tomek.
0: Tomek z Las Palmas, kojarzymy, pozdrowienia.
2: Oczywiście, i tym właśnie różni się Tomek od edukacji, bo nauka nie poszła w las, a Tomek tak.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pse.arp.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowej i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wiesz, czego mi brakuje?
7: Więcej miejsca?
8: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
7: Ogrodu na poranną kawę?
8: Tak.
7: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
8: Dokładnie tak.
7: To chyba czas na Strumykowa Residence.
9: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
8: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
9: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
13: 20 stopni pokażą dzisiaj bielskie termometry, co najwyżej. Przez cały dzień do tego jeszcze sporo chmur, a z tych chmur przez cały też poniedziałek spodziewamy się lekkich na szczęście opadów deszczu. Dzisiaj na szczęście bez wiatru, a ciśnienie w normie. Niestety większość tego tygodnia zapowiada się taka pochmurna oraz deszczowa. Termometry tylko w środę pokażą nieco więcej, bo 23 stopnie, ale od czwartku znowu już około 18 kresek. I tak do końca tego tygodnia.
14: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To nie są ćwiczenia, to poważna eskalacja ze strony Rosji, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak dodaje, Rosja może planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Zagrożone są m.in. tereny przygraniczne. Wczoraj Rosjanie zaatakowali stację benzynową i pociąg Kijów-Warszawa w pobliżu polskiej granicy.
15: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
14: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 koło Grójca w miejscowości Maciejówka w stronę Radomia. Ciężarówka uderzyła w bariery. Kierowca z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
16: Po północy samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. 39-letni kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas. Zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
14: A policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Polityczny remis w Szwecji. Wyniki wyborów są tak wyrównane, że wciąż nie wiadomo, kto stworzy rząd. Według prognoz centrolewica może mieć 175 mandatów, a prawica 174. To oznacza, że w wyniku mogą zdecydować pojedyncze głosy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
17: Liderka socjaldemokracji Magdalena Andersson jest już gotowa do rozmów o stworzeniu rządu, ale prawicowy premier Ulf Kristersson nie składa broni. Nawet jeśli dzisiejsze wyniki się utrzymają, zamierzam sprawdzić, czy w ramach tej większości parlamentarnej istnieje możliwość sformowania stabilnej koalicji rządowej. Rząd Kristerssona podkreślał ograniczenie napływu migrantów, co podchwyciła Andersson, zapowiadając utrzymanie restrykcyjnej polityki migracyjnej.
14: Na ostateczne wyniki Szwedzi mogą czekać do przyszłego weekendu, dlatego na razie nie wiadomo, kto będzie rządził krajem.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Bartek Ważny, Biała Podlaska ma nowego honorowego obywatela. Tytułem tym może pochwalić się Waldemar Mazur. Od 2002 roku prowadzi najstarszy w mieście zespół, czyli chór męski Echo Podlasia. Przez wiele lat był też dyrektorem 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica. Z kolei od 15 lat działa już w Białej Podlaskiej klub biegacza Biała Biega. Wczoraj stowarzyszenie świętowało podczas rodzinnego pikniku biegowego, który odbył się ulicami miasta. Zdjęcia z imprezy znajdziecie na fanpage'u klub biegacza Biała Biega.
19: Mamy 9:00, tak, dzisiaj skupimy się na walce z wypaleniem zawodowym, takie mamy święto w kalendarzu i ja też wam będę przypominała, że życie to nie praca, bo cytując pewnego mądrego skrybę, życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość i wszystko to znajdziecie w polskich hitach, które zagram wam, gramy wam cały czas i zagram wam w tej godzinie. Zalia i Dawid Podsiadło, przed nami Kasia Grodzka, dzień dobry, budzimy się wszyscy.
20: No to gramy.

0: Niech mi ktoś powie, że polski rok nie ma rozmachu. Trochę dobrego właśnie polskiego roka. Przy poniedziałku na pewno nie zaszkodzi. Polski Human gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, a co tam słychać w Polskim Komitecie Olimpijskim? No, dzisiaj po południu zbierze się zarząd i państwo zdecydują, co dalej z prezesem Biesiewiczem. Czy ktoś go zastąpi? Czy będzie to konkretne nazwisko? Sprawa ma związek oczywiście ze śledztwem wokół znanej wszystkim giełdy kryptowalut. Oczywiście sprawa i zarzuty są naprawdę bardzo poważne, ale widzę tutaj jeden pozytyw. Dzięki tej historii wyklarowała się nowa dyscyplina olimpijska. Trzymanie się stołka na dystansie olimpijskim oczywiście.
1: SK2.

Naszym wehikułem przenosimy się do 1987 roku, a chodzi o C'est la vie i Paryż z pocztówki od Andrzeja Zauchy. Jacek Cygan napisał poetycki tekst, opierając się tylko i wyłącznie na własnej wyobraźni i zdjęciach ze starych pocztówek. W momencie tworzenia utworu autor słów nigdy wcześniej stolicy Francji nie odwiedził. No i jak wyszło? No wyszło takie piękne cudo.

0: Jeśli powoli planujecie sobie ferie albo też wakacje w przyszłym roku i szukacie jakichś inspiracji, gdzie by tu się wybrać, to ta nowość od Bero może wam coś podpowiedzieć. Jakub, kręcąc teledysk właśnie do tego kawałka, odwiedził wszystkie 16 województw po to, żeby pokazać, co ciekawego można tam zobaczyć. Naprawdę warto zerknąć, bo to 3 tygodnie ciężkiej pracy całej ekipy i 7000 kilometrów na liczniku. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przed nami jeszcze muzyczna nowość od Kuby i Kuby, a także Róże Europy.
1: SK2. Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: kawałek, który mnie osobiście kojarzy się z moim panem matematykiem ze szkoły. Rymował sobie niedziel przez zero cholero. Ja wiem, że to jest niezbyt dyplomatyczne, ale jednak zapamiętałam na lata. Mniej niż zero, Lady Punk, takie polskie klasyki. Gramy wam w Radiu SK2, przed nami newsy punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.
11: 17 kresek, jak na razie pokazują bialskie termometry. Dzisiaj będzie niewiele więcej, bo tylko 20. Przez większość dnia będzie bardzo pochmurnie. Około południa spodziewamy się lekkich opadów deszczu, ale potem powinno być już tylko pochmurnie. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro trochę więcej słońca, szczególnie w drugiej połowie wtorku. Na termometrach tylko trochę wyższe wskazania, bo do 21 stopni. Cieplej będzie w środę, 24 stopni i wtedy dużo słońca.
12: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKO i przeprowadzeniu audytu. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie zostało przyjęte, a płynność komitetu jest zagrożona. Minister sportu stawia sprawę jasną. Radosław Piesiewicz musi stracić fotel.
14: Pan Piesiewicz robił wszystko, żeby zdyskredytować Polski Komitet Olimpijski. My to powtarzaliśmy od samego początku, że człowiek, który stawia na konflikt, ten smutny czas dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mam nadzieję, w poniedziałek się zakończy.
13: Zaznacza Jakub Rutnicki, choć w samym komitecie nie ma zgody co do tego, czy statut PKOL pozwala w ogóle odwołać prezesa. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto.
12: A dziś także sąd ma się zająć zażaleniem za aresztowanie Radosława Piesiewicza. Zakopianka znów przejezdna. Zakończyły się utrudnienia w Jaworniku w powiecie myślenickim. Rano samochód wypadł z drogi i wjechał do rowu. Utrudnienia dotyczyły jezdni w kierunku Zakopanego, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
15: W pojeździe znajdowały się 4 osoby. Wszyscy byli przytomni. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, mężczyzna w wieku około 30 lat. Natomiast pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanym pomocy oraz zneutralizowali wycieki.
12: Służby badają teraz przyczynę tego zdarzenia. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Coraz większe zmęczenie pracą i wyczerpanie psychiczne oraz fizyczne to jedne z jego objawów. Eksperci apelują, żeby ich nie bagatelizować. Wypalenie zawodowe może poważnie odbić się na zdrowiu, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
16: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
12: A do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
7: S4.
1: Polska 2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, głosowanie zakończone, teraz czekamy na wyniki. Najpóźniej 17 września poznamy wyniki głosowania w najnowszej odsłonie budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, do wydania tym razem jest rekordowa kwota 3 200 000 zł. Prawie 700 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazał z kolei Urząd Wojewódzki w Lublinie w ciągu ostatnich 3 lat. Pieniądze trafiły do samorządów, między innymi w okolice Białej Podlaskiej. Dzięki rządowym środkom gminy, miasta i powiaty z naszego regionu zbudowały i wyremontowały ponad 600 km dróg.
0: Mamy 10, a ja już wypisuję wam receptę na 10 polskich hitów, które poprawią wam nastrój w tej godzinie. Mam dla was piękny duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim, a na początek mocniejsze brzmienie. To od zespołu Happy Set. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. 10.

0: 100% polskich hitów w zasięgu waszego ucha. Tak wam gramy w Radiu SK2, a to w zasięgu twojego wzroku i goja. A ja patrzę na badania prosto z USA. Ponad 70% dorosłych Amerykanów przyznało, że w ostatnich miesiącach odczuwało takie silne fizyczne i psychiczne zmęczenie codziennością. To przez ciągłe poczucie presji i niepewnej sytuacji gospodarczej. No smutno się to czyta. Ale nie wiem, czy kojarzycie ten trend, że Amerykanie zaczęli odkrywać coś, co my Europejczycy znamy od dawna. Tutaj jako przykład mogę podać kompot, czy też wietrzenie mieszkania. Tak to chyba ostatnio się odbywa. No to chyba właśnie odkryli kolejne europejskie doświadczenie. Nastrój w polski poniedziałek.
1: SK2.

0: O Boże, znowu poniedziałek. Tak na pewno powiedziało dziś Spół Polski, a Muniek i Spółka o tych sprawach wyższych napisali mi piosenkę. To Bóg i Tilof w Radiu SK 2. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Sprawdziłam. Felinoterapia też może, słuchajcie, pomóc. Ujmując to trochę prościej, terapia z kotami oczywiście. Głaskanie ich sierści obniża stres i też może zrelaksować. Dużo dobrego robi też, uwaga, słuchanie kociego mruczenia. Ma właściwości kojące i obniża ciśnienie. Ja na przykład kota nie mam, ale od zawsze lubiłam ten dźwięk przypominający mały traktorek. W ten sposób można swój stres po prostu zaorać.
1: SK2. Reklama.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
11: I po reklamie.

0: A jakby tak wziąć gumkę i wymazać to, co nam nie pasuje z naszej przeszłości? No, tak się niestety nie da, ale jakby się dało, to moja gumka na pewno pachniałaby jakimiś takimi truskawkami, bo pamiętam, że w latach 2000 były takie bajery do kupienia w sklepie papierniczym. Oj, były. Kwiat jabłoni i od nowa. Gramy wam w Radiu SK 2, a przed nami newsy punktualnie o 11. Można zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Mama!
3: Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Makaron carbonara.
6: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
6: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: 8 200 8 600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważny.
9: Potrzebujemy towaru
10: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
14: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
1: I po reklamie.
21: 20 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na bielskich termometrach. W trakcie dnia spodziewamy się lekkich opadów deszczu, ale po godzinie 13 powinno być już tylko pochmurnie. Temperatura szybko spadnie po zmroku, tej nocy tylko 12 kresek. Jutro będzie trochę więcej słońca nad Białą, ale to dopiero w drugiej połowie wtorku, a w trakcie dnia jutro termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. W środę jeszcze trochę więcej słońca i do 24 stopni tego dnia.
0: Jest 11:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina pod Warszawą. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem w gminie Tłuszcz.
22: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu, 49-letnia kobieta. Kierujący pojazdem natomiast, 42-latek, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu ujęcie kierującego pojazdem marki Toyota.
0: Mówi Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji, a za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Diesel coraz bliżej 9 zł za litr. Średnia cena oleju napędowego to już 8 zł 76 groszy. W przyszłym tygodniu może wzrosnąć do 8 zł 95 groszy. Drożeje też benzyna za litr 95. Kierowcy płacą średnio 7 zł 89 groszy. To najwięcej od czerwca 2022 roku. Ceny benzyny mają jednak się ustabilizować. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. To efekt eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi oraz wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe. Już niedługo możemy na pylonach zobaczyć nawet dziewiątkę z przodu.
0: Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie, dostawy paliw są niezagrożone. Chce przelecieć nad Atlantykiem jak 100 lat temu. Krzysztof Taczalski z Zakrzówka planuje pokonać ocean repliką samolotu Charlesa Lindbergha. Do lotu przygotowuje się od kilku lat. Ma już licencję pilota i trenuje na symulatorze. Teraz szuka sponsorów, a lot ma potrwać około 33 godzin.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Bartek Ważny, Akademia Bialska, partnerem tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Mówi Paulina Rynkiewicz z sekcji nauki.
3: W ramach festiwalu oferujemy najróżniejsze warsztaty, wykłady popularno-naukowe, pokazy, doświadczenia, prezentacje. Chcemy pokazać cały potencjał naszej uczelni.
21: Festiwal rozpocznie się w najbliższą sobotę w Lublinie. Potrwa do 25 września. Edukacja w warunkach okupacyjnego terroru to tytuł konferencji, którą organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej. Wydarzenie jutro od 10 do 15 w Bialskim Centrum Kultury.
5: Lot zabytkowym samolotem nad oceanem, no klasa, tylko co robić przez te 33 godziny? To sporo czasu na dokręcanie śrubek w trakcie lotu. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie my też polecimy, tylko muzycznym wehikułem czasu, a na początek Ania Dąbrowska. Kasia Grodzka, dzień dobry.
9: Bez reklam. Jeden po drugim.

To twoje radio, które gra 100% polskich hitów. Budka Suflera za nami w Radiu SK2. Wspominaliśmy przed chwilą o locie zabytkowym samolotem nad Atlantykiem, który ma trwać 33 godziny. No to teraz wręcz przeciwnie. Opowiem wam o najkrótszym locie na świecie. Pewne szkockie linie obsługują lot pasażerski między takimi małymi wysepkami. Dystans to 3 km, a podróż trwa zazwyczaj 1,5 minuty, choć przy dobrych wiatrach, jak tam dobrze powieje i dobrze piloci złapią, to nawet i poniżej minuty schodzi czas tego kursu. Bardzo szybko. No to chyba bardzo ważną procedurę oklaskiwania udanego lądowania pasażerowie rozpoczynają w ogóle przed wejściem na pokład.

Gdzieś słyszałam, że prawdziwe oblicze drugiego człowieka poznamy po tym, jak traktuje gołębie. Ja nie wiem, czy to jest dobry punkt odniesienia, za to wiem, że piosenka o gołębim puchu w roli głównej w latach 80. zrobiła wielki szum na polskiej scenie muzycznej. Mówię oczywiście o przeboju Gołębi Puch od zespołu Lombard. Utwór trafił na wydaną pod koniec 1985 roku płytę Anatomia, a o charakterystyczne syntetyczne brzmienie zadbali inżynierowie ze studia w Holandii. Przed nami Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: A to nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK 2. Co mi tam? Widzę, że Wiktoria powoli chce czmychnąć z zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, bo w ostatnim notowaniu zajęła właśnie 20 miejsce. Jeśli lubicie ten kawałek i myślicie, że chętnie usłyszelibyście go w piątkowym zestawieniu, to sk2.pl, tu możecie na niego zagłosować. A kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po godzinie 18.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Angielski dla dzieci?
8: Tak.
7: A dla dorosłych?
8: Też.
7: Dla młodzieży?
8: Oczywiście.
7: Czyli dla każdego?
8: Dokładnie.
7: A co z Leo English?
8: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
7: A dorośli?
8: Dorośli też mają swój angielski.
7: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
8: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
9: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pssse.arp.pl.
10: Wiesz, czego mi brakuje?
11: Więcej miejsca?
10: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
11: Ogrodu na poranną kawę?
10: Tak.
11: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
10: Dokładnie tak.
11: To chyba czas na Strumykowa Residence.
12: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
10: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
12: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: I po reklamie.

0: wczoraj udało mi się zobaczyć, słuchajcie, konika polnego, ale cykady to nie widziałam co najmniej od kilku lat. Dobrze się skubane kamuflują. Za to u nas słychać cykady na Cykladach. To zespół Manam w Radiu SK2. Tuż przed południem wam gramy najlepsze polskie hity. Przed nami też newsy.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: No i zobacz, kochani, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: I po reklamie.
14: Opadów deszczu w Białej Podlaskiej spodziewamy się jeszcze przez kilka najbliższych godzin, ale potem powinno być już tylko pochmurnie w Białej. Na termometrach dzisiaj bez szaleństwa, bo maksymalnie 20 stopni, a w nocy będzie tylko 12. W tym tygodniu zrobi się jeszcze trochę cieplej i będzie więcej słońca. Jutro już 21 kresek, a w środę 24. No i to będzie najbardziej słoneczny dzień tego tygodnia, bo już niestety od czwartku temperatury spadną w okolice 16 stopni i znowu wrócą opady deszczu.
15: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. W niedzielę, przypomnijmy, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Według ukraińskich kolei, czego dziś też nie wykluczył minister Sikorski, celem mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej odjechał ze stacji.
16: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia. Więc to jest standardowe działanie Rosji i takich przypadków będzie więcej. To ma przestraszyć opinię publiczną i oczywiście polityków.
15: Komentuje Aleksander Olech z portalu Defense24. Pociągiem dyplomatycznym jechali m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz radcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw europejskich. Zatrzymanie pociągu i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
17: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
15: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 zł. Mają zapłacić właściciel sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewoźnicy ustalali, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
18: Tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców.
15: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Kary nałożono na sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W sumie to 570 milionów złotych.
0: Podlaska 2 News, Biała Podlaska.
14: I Batek Ważny, gmina Zalesie złożyła nowe wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok, mówi wójt Tomasz Szewczyk.
2: Gmina Zalesie przygotowała 2 takie wnioski, zostały złożone na drogę w Malowej Górze, łączącą kościół i cmentarz. Przy cmentarzu zaplanowaliśmy także budowę parkingu.
14: Drugi projekt zakłada połączenie ulicy Podleśnej z ulicą Polną. Szczepionki rozrzucone, uwaga, w trakcie spacerów z psami. W weekend w okolicach Białej Podlaskiej rozrzucane były preparaty przeciwko wściekliźnie lisów. Psy nie powinny mieć kontaktu ze szczepionkami.
12: Poniedziałek, prawie połowa września i wybiło właśnie południe 3 minuty po 12 w tej godzinie. Kamil Nosel zrobi komuś niezłą wkrętę, kapelusze również z górnej półki, a przede wszystkim to, po co tutaj jesteście. Tylko polskie hity i nie będziemy ich dawkować. Ile tam ich mam?
13: 10 hitów.
19: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
12: Jak od rana działacie na pół gwizdka, to teraz podkręcamy tempo. Kowalski, witajcie w SC2.
20: Zobaczył

0: bracia i wierzę w lepszy świat. Nie uwierzycie, jaką wkrętę Kamil Nosel teraz komuś wywinie.
1: Nosel wkręca.
2: Czy od pana Krzysztofa się dotelefonowałam?
3: Tak.
2: Dział odpraw lotniczych z Pechera Dagmara, proszę pana. Dostaliśmy z biura podróży od państwa listę pasażerską na wylot do Egiptu. To jest pan, tak?
3: Tak.
2: Ja widzę w historii, proszę pana, że tutaj był problem, jeśli chodzi o walizkę. Czy ja mogę się z panem umówić, proszę pana, na nadanie tej walizki? Bo nie chcemy, proszę pana, mieć takiej samej sytuacji jak ostatnio.
3: To znaczy, co ja tam muszę?
2: Bo tak, w zeszłym roku widzę, że była awantura ze zgubioną walizką u pana.
3: Tak, z opóźnieniem przyszła.
2: Chcemy tego uniknąć, proszę pana, bo ostatnio te osoby, które z państwem się kontaktowały, były na lekach. I tutaj nam wyszło, proszę pana, bo oni zdjęli L4 na dłużej. I chcemy uniknąć tego samego, jeżeli znowu będzie zgubiona walizka. Więc prośba jest taka, żeby pan sobie ją nadał.
3: Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Chodź to.
2: No gdyby pan mógł ją nadać i przy okazaniu biletu pokazać kwity nadania, to będzie po sprawie.
3: No nie wiem, co ja mam zrobić.
2: No to przecież panu mówię, co ma pan zrobić.
3: Wysłać, tak? Pocztą czy kurierem,
2: no
3: tak?
2: Tak, ponieważ my, proszę pana, na lotnisku nie weźmiemy tej walizki, bo od razu pan się będzie nam świecił na czerwono, jako awanturnik.
3: Ja się nie awanturowałem, tylko proszę panią.
2: Taką adnotację mam, proszę pana.
3: To się postaram, bo ja się nie jestem zorientowany, jak to się robi, proszę panią.
2: No kurierem na poczcie, albo pocztą na kurierze.
3: No to ile muszę wcześniej wysłać?
2: No tak, żeby do Egiptu doszło, proszę pana. Ja panu z doświadczenia powiem, że idzie no przynajmniej tydzień.
3: I koszty ponoszę.
2: No tak, bo my nie możemy tej walizki zabrać, bo będziemy się bali, że pan znowu nam zrobi awanturę.
3: Ja, proszę panią, awantury nie robiłem, tylko się upominałem o walizkę i żadnych nikt awantur nie robił.
2: Proszę pana, gdyby nie było awantury, proszę pana, to osoba przyjmująca reklamację by nie poszła na L4.
3: No to ja nie wiem.
2: Dobrze, czyli co, temat jest załatwiony?
3: Tak, w razie czego to po ten numer można dzwonić.
2: A nie, niech pan to wszystko załatwia z Moniką teraz.
4: Krzysiu, jesteś wkręcony w Radio SK, wszyscy cię słuchajmy.
3: Dobrze. Ja to rób to. Nosel wkręca.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: SC2 wyrastają, polskie hity jak grzyby po deszczu i zamki na piasku Lady Punk.
1: I grzyby też były powodem problemów dwóch Włochów, czytam w świecie internecie. Pojechali sobie na grzybobranie do Szwajcarii i nie wiedzieli, że w szwajcarskich lasach jest tam dzienny limit zbierania grzybów. Można tylko 3 kg, nie więcej. A Włosi uzbierali sobie 30 kg i dostali za to spory mandat za grzyby.
2: SK2.
1: Najdroższe kapelusze, jakie można przywieźć z zagranicy.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad.
12: Hmm.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 35.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Ale to po prostu płynie. Sama chwesty dwa i hip hip hura, a my oczywiście płyniemy cały czas pod prąd. Jak rybki, a nie jak z prądem śmieci, które to będziemy z rzeki wyławiać w newsach Eski 2 punktualnie o 13.
1: Reklama.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto.
12: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
17: I po reklamie.
18: Opady deszczu mogą jeszcze dzisiaj wrócić do Białej Podlaskiej, ale na szczęście każda kolejna godzina to coraz mniejsze szanse na to. Na termometrach dzisiaj do 20 kresek, w nocy będzie tylko 12, ale już na szczęście najbliższa noc nie szykuje się deszczowa. Potem opady wrócą do nas, ale to dopiero w czwartek. Zrobi się do tego czasu jeszcze trochę cieplej. Jutro w Białej do 21 stopni, w środę maksymalnie 24 stopnie i to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo w czwartek już 16.
19: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacja z ostatniej chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKO zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza, a właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKO jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie scenariusze są na stole.
20: Prezydium PKO zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKO Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
21: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił i teraz daje szansę innym.
20: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
19: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. Rzekę sprzątali dziś w Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla Wody. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ari Habire, co można znaleźć w Warcie.
22: Widzimy sterty śmieci. Tu są
0: puszki.
2: Dużo jest puszek, butelek, są opony. Wagowo samych opon jest około 300 kg.
3: Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
13: Dlaczego to trafia do rzek?
3: Głupota ludzka. Nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, człowiek wypije, potem już nie chce tego opakowania zabrać.
19: Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty od 4 lat. Zebrano już ponad 4,5 tony śmieci.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Bartek Ważny, szczepionki przeciw wściekliźnie u lisów już rozrzucone. Można na nie natrafić w lasach i na łąkach w okolicach Białej Podlaskiej.
22: To jest blister aluminiowy, w którym jest zatopiony preparat medyczny. Otoczony on jest przytętą o brązowym kolorze i nieprzyjemnym rybim zapachu. Zapach jest oczywiście nieprzyjemny dla człowieka. Dla lisa on jest bardzo atrakcyjny.
18: Mówiła wojewódzka lekarz weterynarii w Lublinie Monika Michałowska. Młodzieżowe koło fotograficzne Migawka w Białej Podlaskiej obchodzi w tym roku swoje 45-lecie. Wydarzenie w ten piątek o 18:00 w Bialskim Centrum Kultury.
23: Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Taki dzień mamy 14 września, tutaj w kalendarzu widzę. Różne rzeczy wypalić można. Na przykład dziurę w spodniach podczas ogniska albo dziurę w garnku również, ale my nie wypalamy się w żadnym wypadku w pracy. Od wypalania ja jestem tutaj i właśnie wypalam dla Was 10 polskich hitów bez przerwy. To co, dorzucamy do pieca?
24: 10 hitów.
25: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
23: Marisa, Stachurski, Zio, Margaret, Oskar Cyms. Takie hity w tej godzinie, że wypalimy dziurę w podłodze albo napięcie w klapkach. Kowalski, witajcie.

0: magiczne słowa w SC2 w dziesiątce hitów i to bez żadnej przerwy, wypalone w polskiej muzyce. Sypiemy tutaj najlepszymi w SC2 tylko hitami, jak branże, w których szef może sypnąć podwyżką, czytam w internecie. Nagłówek z kolorowej pracy: w tych branżach wynagrodzenie rośnie najszybciej. Mówię, kliknę, sprawdzę, zobaczę, może moja albo twoja. I tutaj napisano, że chodzi o branże związane z AI. Czyli rozumiem, że jak w pracy korzystamy ze sztucznej inteligencji, to naturalnie możemy iść po podwyżkę.
1: SK2.

0: Stachurski Wesce 2 i ciekawe, gdzie wylądujemy za chwilę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo piosenki mają bardzo różne historie, zwłaszcza swojego powstania. I ten hit, który już za chwilę dla Was puszczę w SC2 w naszym wehikule czasu, to jest efekt takiego popołudniowego spotkania autora tekstu Andrzeja Mogielnickiego z liderem zespołu 2 plus 1 Januszem Krukiem. Panowie prawie 45 lat temu usiedli sobie przy stole, przy którym panował nastrój takiej popołudniowej bohemy. Jedli, popijali to i owo, no i w takich sytuacjach też człowiekowi chce się naturalnie śpiewać. No i Janusz wziął gitarę, zaczął tam brzdąkać, bawić się tymi dźwiękami, a tekściarz Andrzej, pod wpływem tego impulsu i bardzo dobrego humoru, który przy stole panował, natychmiast dopisał do melodii słowa o idącym przed siebie człowieku, który szuka słońca i ucieka od problemów, ucieka w stronę słońca.

0: A my chcemy nowego albumu Mroza. I to jest ostatni singiel przed premierą właśnie nowego krążka. Wszystko, czego chciałem, z braciszkami Kacperczyk. Ten numer hula też na gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Premiera albumu Mroza w piątek. No to tego dnia też kolejne notowanie. Możemy zrobić, umówić się i zrobimy chłopakom prezent, całej trójce, aby premierowo może zajrzeli, co na podium. Gorącej polskiej dwudziestki SK2.pl. Tam to wy decydujecie o ich losie.
1: SK2. Reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: 30 lat.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: SC2, aktywne polskie hity, tak jak wulkany, przez które jest lawa problemów. O nich w newsach SC2 o 14.
1: Reklama.
2: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Jeszcze go mi brakuje?
13: Więcej miejsca?
12: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
13: Ogrodu na poranną kawę?
12: Tak.
13: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
12: Dokładnie tak.
13: To chyba czas na Strumykowa Residence.
14: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
12: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
14: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
20: Dalsza część poniedziałku w Białej Podlaskiej powinna być już tylko pochmurna, raczej bez opadów deszczu, ale na termometrach dzisiaj więcej niż 20 stopni, to nie zobaczymy. W nocy będzie chłodno, bo tylko 12 kresek, ale hej, w końcu kończy się lato, a zaczyna się powoli jesień, prawda? Jutro w Białej Podlaskiej do 21 stopni i trochę więcej słońca. W środę ma być bardzo słonecznie i tego dnia do 24 kresek, ale w czwartek już znowu 16 i opady deszczu.
21: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski dron na plaży, na miejscu żandarmeria, policja i saperze. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo, koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku bezzałogowca. Zapewne to rosyjski dron Gerbera.
22: Najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne. No, pierwsze informacje wskazują, że jest to dron produkcji rosyjskiej.
21: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeśli chodzi o ataki hybrydowe i obserwacje. Musimy być ciągle gotowi. Tak te wydarzenia komentuje wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
23: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będą pojawiały się drony, a my będziemy przeciwdziałać.
21: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem. Tam. Jest tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. W piątek podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. Poszkodowany trafił do szpitala. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu 20 lat więzienia, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
0: Generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
21: A to kolejny w ostatnim czasie brutalny atak w stolicy Małopolski. W sierpniu na osiedlu Willowem w Nowej Hucie grupa napastników pobiła 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna zmarł. Lotnisko we włoskiej Katanii nie przyjmuje samolotów. To przez aktywność wulkanu Etna. Strefa przestrzeni powietrznej i przyloty zostały wstrzymane do godziny 16, poinformowała dyrekcja największego portu lotniczego na tej włoskiej wyspie. Na Sycylii trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny. Powstała przez to chmura o wysokości 4 km. Sytuację monitoruje przez Obserwatorium Instytut Geofizyki i Wulkanologii.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
1: I Bartek Ważny, głosowanie zakończone, teraz czekamy na wyniki. Najpóźniej 17 września poznamy wyniki głosowania w najnowszej odsłonie budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, do wydania tym razem jest rekordowa kwota 3 200 000 zł. Prawie 700 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazał z kolei Urząd Wojewódzki w Lublinie w ciągu ostatnich 3 lat. Pieniądze trafiły do samorządów, między innymi w okolice Białej Podlaskiej. Dzięki rządowym środkom gminy, miasta i powiaty z naszego regionu zbudowały i wyremontowały ponad 600 km dróg.
2: Nad Etną dobrze słyszałem. 4-kilometrowa chmura.
21: Zgadza się. Popiołu. Niedeszczowa.
2: Ogrom miasta. U nas po 14 w SC2. Dzień z chmurami w jednej z ról głównych. Będziemy rozchmurzać tę pogodę i nie mieć pochmurnych min, bo nasze hity są niepochmurne. Prognoza jest banalna. Dużo polskiego, miejscami nawet bardzo głośno i 100% szansa na to, co w SC2 najlepsze.
8: No to gramy.
5: 10 hitów.
8: Najlepszych polskich hitów.
5: SK2.
2: Z Dawidem Kwiatkowskim, Sercą, Marcinem Rozynkiem i Eweliną Flintą rozchmurzamy poniedziałek.

Tylko takie. W SC2 śmigają hity i to najlepsze. NASA tymczasem też prosi Was o najlepsze zdjęcia. Tutaj taki komunikat mi wyskoczył. Chodzi o zdjęcia chmur. Amerykańska Agencja Kosmiczna bada chmury i tak prosi, by od 15 września, czyli od jutra, przy okazji fotografować chmury i wysyłać do agencji. Oni potem już sobie te zdjęcia pobiorą sami. Z chmury. SK.

Sama teraz chciałaby dla was coś zaśpiewać i zagrać? Dziewczyna nie zwalnia, po stadionowej trasie tempa ma dla was muzyczną niespodziankę dla słuchaczy Eski 2. Taka krótka, nastrojowa opowieść z pogranicza snu i rzeczywistości. Cichosza, nowość w Esce 2 od Sanach.

0: Skoro to jest Małgorzata Ostrowska, to musi być ostro i takie też są gitary w tym numerze. Na luzy na wesce 2:23 minuty do 15. Sierpień, kochani, też okazał się bardzo ostry, jeżeli chodzi o temperatury, bo to najcieplejszy miesiąc w historii pomiarów, tutaj piszą gazety. Średnia temperatura przy powierzchni dobiła do prawie 17 stopni Celsjusza. No, kochani...
1: SK2.
0: Robi się tak gorąco, że Bałtyk to już niedługo będzie jak Morze Śródziemne.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
17: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: I po reklamie.

0: ST2 Beatka, która zapowiada to, że coraz bliżej jesteśmy godziny 15 i coraz bliżej tego, aby przejąć tutaj stery i suwaki jest Antonina van Dessel. Witam cię, kochana, serdecznie.
1: No witam, ale ja się przysuwam do ciebie, a ty się odsuwasz, więc...
0: Nie odsuwam się od ciebie, tylko ty jesteś na stojąco, a ja jestem na siedząco.
1: I?
0: To znaczy, że dzisiaj dzień wypalenia zawodowego, ja jestem wypalony.
1: No to, idź do domu, to już antena jest moja.
0: A ty dopiero będziesz palić te najlepsze polskie hity. Ty, ale tylko hity będziesz palić.
1: No a jak?
0: Czyli odpalacie wrotki z Antoniną po 15 w SC2 i bawcie się z nią dobrze.
2: Reklama.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Buwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Proście, się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
10: Ruch na bielskich ulicach jak zwykle o tej porze spory. Wyjeżdżający z centrum będziecie musieli chwilę stracić przed skrzyżowaniem Janowskiej z Artyleryjską i Zamkową, ale także nieco dalej na Tysiąclecia oraz na Narutowicza postoicie. Do końca dnia już dużo chmur będzie wisiało nad Białopodlaską. Jeszcze są szanse, na szczęście niewielkie, na opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 13 kresek. Jutro też 20 stopni, ale już więcej słońca w białej.
11: Jest 15 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji przejął jeden z wiceprezesów. Sytuacja jest trudna, mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów, Andrzej Supron.
12: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
11: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. Szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
13: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
11: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Bez nich pomoc nie dotrze do potrzebujących rodzin. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty Szlachetnej Paczki. Osób do pomocy jednak wciąż brakuje. Wolontariusze potrzebni są w całej Polsce.
14: Zawsze jest ta iskierka nadziei i zawsze musi być uśmiech na twarzy, bo te rodziny naprawdę udowadniają, że da się wyjść z każdej sytuacji. Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać.
11: Mówi Karolina, która do akcji dołączyła 7 lat temu. Szczegóły wolontariatu można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki.
1: SK2 News Biała Podlaska.
10: I Bartek Ważny, akademicy z Białej Podlaskiej jadą do Lublina, by promować swoją uczelnię. Wśród wystawców na Lubelskim Festiwalu Nauki będzie właśnie Akademia Bialska.
15: Każdy kierunek zaistnieje w ramach tego naszego Festiwalu Nauki, w ramach naszych działań. Od pedagogiki po dietetykę, aż po kierunki techniczne i informatyczne.
10: Mówiła Paulina Rynkiewicz. Festiwal rozpocznie się w sobotę. Edukacja w warunkach okupacyjnego terroru to tytuł konferencji, którą organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej. Wydarzenie jutro między 10 a 15 w Bialskim Centrum Kultury.
16: No i mamy chwilkę po 15 i to jest bardzo dobra nowina. Wiesz dlaczego?
11: No bo coraz bliżej 16 albo 17.
16: I bardzo dobrze, i jeszcze jedna.
11: No i coraz bliżej końca poniedziałku.
16: I do weekendu zostały? Pokazuję tutaj, pokazuję.
11: No prawie 4 dni.
16: No, no tak i tego się trzymamy. No i tam 4 dni. Antonina Wandesel, dzień dobry, mam nadzieję, że kończycie zaraz pracę, a ja wam będę towarzyszyła z najlepszymi polskimi hitami. Także co? No to co? Zaczynamy!
1: 100% polskich hitów.
16: I dla wszystkich, którzy przeżywają rozstanie, Daria Zawiało, złamane serce jest okej. Bo jest okej.

Ira i Wiara w Radiu SK2. Słuchajcie, czy wiecie, ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Bo ja sprawdziłam to, dzisiaj wpadł mi taki artykuł, no i jest to 54 072 zł miesięcznie. To już, no za takie coś to wam powiem, że można naprawdę zaszaleć. No i teraz wyobraźcie sobie takiego emeryta w ZUS-ie. Pani mówi, dzień dobry, w czym mogę pomóc? A on, właściwie w niczym. Ja tylko przyszedłem sprawdzić, czy na pewno dobrze policzyliście. A żeby było ciekawiej, są też emerytury wynoszące 2 grosze. Czyli mamy człowieka w naszym kraju, który dostaje 54 tysiące miesięcznie i takiego, który dostaje 2 grosze. No, polski system emerytalny naprawdę potrafi być człowiekiem wielu talentów. Jednym daje emeryturę, a drugim wspomnienie po pieniądzach. SK2. A muzycznie już teraz Wiktoria Kida. Naiwna ja.

0: Już za moment skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz, SC2.
1: Wielkie zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita, wybrany pełniącym obowiązki prezesa komitetu, tak zdecydował zarząd. Jednocześnie działacze zdecydowali, że Radosław Pisiewicz nie jest w stanie pełnić swojej funkcji. Przypomnę, prezes PKOL-u przebywa w areszcie. Usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. To po tym, jak ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Nie ma informacji o osobach rannych, utrudnienia mogą jednak potrwać jeszcze 2 godziny. Lotnisko we włoskiej Katanii nie przyjmuje samolotów. Na Sycylii trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny. Powstała przez to chmura o wysokości 4 km. Największy port lotniczy na tej włoskiej wyspie wstrzymał czasowo przyloty.

0: Miałam wam powiedzieć zupełnie o czymś innym, ale jak usłyszałam farbę, chcę tu zostać, no to wiecie, wróciły wspomnienia. No bo wszystkie dzieci lat 90. pewnie pamiętają, jak farba chce tu zostać królowała na szkolnych, gimnazjalnych, bo wtedy jeszcze były gimnazja, dyskotekach. I tam wtedy tańczyło się te tańce, przytulańce i naprawdę były emocje, były buziaczki, były ach, jakie to są wspomnienia, już nie będę mówiła, co tam było, ale proponuję tak następnym razem zamknąć oczy i przenieść się, no bo kiedyś to było, wiecie. A my w ST2 przynosimy was właśnie czasami wspomnieniami w takie dawne czasy i można powspominać. Za moment u nas piosenka też, przy której pewnie jest wiele wspomnień. Lady Punk, tacy sami.
1: SK2. Reklama. Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I porek.

0: przepiękny numer na kilka chwil przed godziną 16. Mysłowic i Chłopcy. Po 16 też będzie dużo pięknych numerów i pamiętajcie, Radio SK2 gra dla Was w 100% po polsku, jako jedyna stacja w Polsce. No i tak po 16, na przykład piękny duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, Big Day i Sanach. Ach, dużo tego dobrego, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
12: I po reklamie.
13: Bielskim kierowcom przypominamy o utrudnieniach związanych z pracami drogowymi. To zamknięcie ulicy Malczewskiego na fragmencie między Żeromskiego a Francuską. No i oczywiście cały czas jeszcze prace trwają na Janowskiej, przez co na Terebelskiej tworzą się cały czas spore sznurki aut. Do końca dnia jeszcze możliwe opady deszczu w Białej Podlaskiej. Na termometrach do 20 stopni, w nocy będzie tylko 13. Jutro, we wtorek, też do 20 kresek na termometrach, ale trochę więcej słońca, szczególnie w drugiej połowie dnia.
14: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 44 członków zarządu, przeciw było 9, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i, jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe, przyznaje Kmita.
15: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek. Oczywiście chcemy zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL.
14: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytu w PKOL-u, a przypomnijmy, wszystko to pokłosie afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz, został też tymczasowo aresztowany. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Koszalińska prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Kobieta została zatrzymana wczoraj wieczorem.
16: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew.
14: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Ze względu na immunitet kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów. Młodzi krakowianie ruszyli do urny. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych głosują w prawyborach wyborach prezydenckich. Organizatorami są Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska. Co według młodych głosujących powinno się zmienić w Krakowie?
1: Na pewno poprawienie sytuacji finansowej Krakowa. Dług na ponad chyba 2 miliardy jest niedorzeczny. No i poprawienie komunikacji, głównie autobusowej.
12: Żeby nam nie stawiali tych hulajnów pod szkołą.
17: Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, którzy jeszcze nie skończyli 18 lat, żeby pokazać im, jak się głosuje. Szkoły powołują komisje. Ci uczniowie, którzy są w tych komisjach, również uczą się pracy w komisji.
14: Dodaje Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa. Wyniki prawyborów 18 września.
18: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, gmina Zalesie złożyła nowe wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 rok.
19: Na drogę w Malowej Górze, łączącą kościół i cmentarz.
13: Mówił wójt Tomasz Szewczyk. Drugi projekt zakłada połączenie ulicy Podleśnej z ulicą Polną. 13 listopada 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej rozpocznie ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe i wyrównawcze. Listopadowy termin to dobra propozycja dla osób, które mają już ustabilizowane życie zawodowe i rodzinne, a mimo to chcą zdobyć praktyczne umiejętności.
0: No i mamy chwilkę po 16. Powiedz mi, gdybyś dzisiaj miał być tytułem piosenki polskiej, to jaki to byłby tytuł? Ha!
14: Ich troje mam już dość, mi lata.
0: Kuba! No, proszę państwa.
14: To taki żarcik tylko.
0: Haha, kosmonaucik.
14: Ale będziesz... niektórzy się utożsamiają pewnie.
0: Ale wpadniesz jeszcze do nas.
14: Oczywiście.
0: Pomimo wszystko. Dobrze, to trzymamy za słowo. Antonina Van Dessel, a o mnie to by było chyba dzisiaj w dzień gorącego lata. Takie wspomnienie. Witam serdecznie.

0: A już teraz u nas Jarząbek, który prawdę nam powie, więc zobaczmy co to.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Eksperci ostrzegają, sposób w jaki ładujesz smartfon ma ogromny wpływ na żywotność baterii i okazuje się, że wiele codziennych nawyków wcale jej nie pomaga. Najczęstszy błąd to oczywiście dążenie do tego, żeby telefon był cały czas naładowany do 100%. W przypadku baterii litowo-jonowych to nie jest korzystne. Specjaliści podkreślają, że dla ich kondycji lepiej utrzymywać poziom naładowania mniej więcej między 20 a 80%. Nie najlepszym pomysłem jest też zostawianie telefonu podłączonego do ładowarki na całą noc. Wtedy urządzenie długo pozostaje na maksymalnym poziomie naładowania, a dodatkowo może się nagrzewać, szczególnie jeśli leży pod poduszką albo w ciepłym miejscu. Problemem są także tanie, nieoryginalne ładowarki. Mogą powodować niestabilne napięcie, co prowadzi do przegrzewania się baterii i jej szybszego zużycia. Eksperci zwracają też uwagę na temperaturę. Optymalne warunki dla telefonu to mniej więcej od 16 do 22 stopni. Zarówno duży mróz, jak i upał mogą wyraźnie skrócić życie baterii. Co można też robić? Na przykład włączyć tryb oszczędzania energii, ograniczyć najbardziej wymagające aplikacje i, jeśli telefon to umożliwia, ustawić limit ładowania. To są proste zmiany, które mogą sprawić, że bateria posłuży wyraźnie dłużej.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: A już za moment skrót wiadomości z dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie samochodu osobowego z autobusem. Nie żyją trzy osoby. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce. To na trasie łączącej Poznań z Nowym Tomyślem. Podróżujące osobówką trzy osoby w wieku 19 i 20 lat zginęły na miejscu. Pasażerom autobusu nic się nie stało. Na miejscu wypadku pracują służby, a droga jest zablokowana. Szef MSWiA składa zawiadomienie na Antoniego Macierewicza. Musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński. Przypomnę, poseł PiS-u w niedzielę próbował wejść do budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Uniemożliwili to policjanci. Jednego z nich Macierewicz złapał za mundur i groził sądem. Szkolną uroczystość poprowadził robot. To wydarzyło się dziś w Szczecinku w Zachodniopomorskiem.
2: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
1: Alex to robot humanoidalny, pracuje w zespole szkół technicznych. Przywitał dziś włodarzy i gości w nowo wybudowanym warsztacie dla uczniów nowego kierunku technik automatyk.

0: Dysu, życie cudem jest i zakupy też są cudem, bo podobno zakupy poprawiają nastrój. I ja, żeby nie było, w 100% się z tym zgadzam. Jest tylko jeden problem. Ten nastrój poprawia się najbardziej do momentu, kiedy przychodzi powiadomienie z banku. No bo zaczyna się niewinnie. Kupię sobie tylko jedną rzecz, tak dla poprawy humoru, na pewno to znacie, a potem nagle w domu pojawia się świeczka, której zapach przypomina las po deszczu, kubek za 70 zł i coś, czego kompletnie nie potrzebujemy, no ale było w promocji, więc żal było nie brać. No i wtedy człowiek patrzy na konto i myśli, no dobra, humor już na chwilę mi się poprawił, teraz poproszę coś na jego ponowną poprawę. Ale żeby nie było, polecam wyłączyć powiadomienia z banku i wtedy humor cały czas jest dobry.
1: SK2 Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Za moment na zegarach godzina 17. Michał Szczygieł, Nic tu po mnie. Tak przed chwilą wam zagraliśmy, a po 17 na start Agnieszka Chylińska, Oskar Cyms, Kombi, a dodatkowo, drogie panie, podgłośnijcie, bo po 17 będę mówiła o najnowszych trendach modowych na jesień 2026. Prosto z Kopenhagi.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zobacz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Wiesz, czego mi brakuje?
10: Więcej miejsca?
9: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
10: Ogrodu na poranną kawę?
9: Tak.
10: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
9: Dokładnie tak.
10: To chyba czas na Strumykowa Residence.
11: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
9: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
11: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: I po reklamie.
19: Do końca dnia na bialskich termometrach nie zobaczymy więcej niż 20 stopni. Możliwe jeszcze lekkie opady deszczu, no i cały czas jeszcze pochmurnie. W nocy temperatura spadnie do 13 kresek. Jutro taka sama temperatura w trakcie dnia jak i dzisiaj, czyli do 20 stopni. Pierwsza połowa wtorku jeszcze bardzo pochmurna, ale dalsza część dnia powinna być już bardziej słoneczna, chociaż około 17 spodziewamy się jeszcze jutro opadów deszczu. Cieplej trochę zrobi się w środę, 24 stopnie.
20: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Nowy szef oznacza nowe rozdanie, a przy okazji porządki, bo jak sam stwierdził, chce, by wstydliwy rozdział w historii instytucji przeszedł do przeszłości. Więcej Olek Różkowski.
21: Audyt finansów, odbudowę relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu to plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
22: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
21: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
20: Marian Kmita zastąpi na stanowisku dyrektora Radosława Piesiewicza. Sąd Okręgowy w Katowicach podtrzymał wcześniejszą decyzję, a Piesiewicz pozostanie w areszcie. Strażacy nadal walczą z pożarem. ogniem na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Akcja trwa już od 6 godzin. O szczegółach Julia Łata.
1: Do pożaru zadysponowano 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
5: Akcja gaśnicza jeszcze trwa, poszkodowanych nie ma. Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez Straż Pożarną.
1: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki to jedyne informacje, jakie na ten moment może przekazać armia.
20: Julia Łata, dziękuję. Najczęstszymi objawami narastające zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym to sprawa, której nie należy bagatelizować, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
17: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
20: A do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Bartek Ważny, w okolicach Białej Podlaskiej można już natrafić na rozrzucone w miniony weekend szczepionki przeciw wściekliźnie u lisów. Uwaga zatem w trakcie spacerów z psami na łąkach i w lasach.
18: Apelujemy o to, aby tej szczepionki nie dotykać, ponieważ lis nie zainteresuje się przynętą, na której jest zapach człowieka.
19: Mówiła wojewódzka lekarz weterynarii w Lublinie Monika Michałowska. W drugiej połowie października na terenie gminy Biała Podlaska odbędzie się zbiórka tekstyliów i odzieży. Gmina apeluje o odpowiednie przygotowanie rzeczy przeznaczonych do odbioru. Szczegóły na stronie samorządu.
23: Gdybyś teraz dostał 1000 złotych i masz w 5 minut wydać, co byś kupił? Zobaczymy, jakim człowiekiem jesteś.
20: 5 minut?
23: Tak, dawaj.
20: Nie wiem.
23: Szybko odpowiedz.
20: Za tysiaka portfel nowy.
23: A, czyli jednak jesteś szafiarką. Ja myślałam, że powiesz jedzenie albo coś, a ty aż zaskoczył mnie Jakub Konieczkowicz. No dobra, no niech tak będzie. A wy też zastanówcie się, bo to dużo podobno mówi o człowieku. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i zaczynamy z Agnieszką Chylińską i jej królową łez.

Bajm, noc po ciężkim dniu w Radiu SK2, a dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, czyli święto wszystkich tych, którzy w poniedziałek rano mówią jeszcze tylko do piątku, a we wtorek już zaczynają negocjacje z losem. I wypalenie zawodowe podobno pojawia się wtedy, kiedy praca przestaje dawać satysfakcję. No i ja bym powiedziała, że pierwszy sygnał ostrzegawczy jest wtedy, kiedy szef mówi: mam dla ciebie malutkie zadanie, a ty zaczynasz rozważać zmianę tożsamości i przeprowadzkę gdzieś daleko, daleko w góry. Ale spokojnie, bo dzisiaj walczymy z wypaleniem i najlepiej metodą sprawdzoną przez pokolenia, czyli zrobić swoje i wyjść punktualnie. I mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy się tego trzymaliście i trzymacie. SK2. A już teraz muzycznie Three of Us, Szklany Sufit.

dlaczego nie od Kasi Kowalskiej w Radiu SK2? A dlaczego nie mówić na kilka chwil przed w pół do szóstej o modzie na jesień 2026? No mówić, więc uwaga drogie panie, jesień 2026 ma nową królową mody. I jest to spódnica inspirowana halką i trochę piżamkami, taką bielizną. Pewnie kojarzycie takie satynowe spódnice z koronką na dole. No to Skandynawki noszą je z wielkimi swetrami, marynarkami, ciężkimi botkami, a nawet sportowymi butami. Czyli moda mówi nam dzisiaj, załóż coś, co wygląda jak bielizna, a potem przykryj to czymś, co wygląda jak pożyczone od męża. No i podobno najważniejsze jest tutaj to, żeby nie stylizować tej spódniczki zbyt dosłownie. Czyli spokojnie, jeżeli ktoś z Was zapyta, jak będziecie miały taką spódniczkę, czy Ty wyszłaś w domu w halce, no to odpowiadamy, nie kochanie, to Copenhagen Fashion Week. SK2. A jak już tak nam się po angielsku zrobiło, to teraz ma nam Lipstick on the Glass w SK2.

0: Dobrze, nie? Dobrze, bo ja co? Bro, wychowany w Polsce. I jeżeli też was ten numer rozbujał, no to słuchajcie, zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i żebyście głosowali na ten numer, dlatego że widzę, że bro i numer wychowany w Polsce jest na razie na miejscu 10, więc możemy mu troszkę pomóc klikając. A wasze głosy mają naprawdę ogromne znaczenie, bo już w najbliższy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i jak trochę pomożecie, no to kto wie, może ten numer będzie na podium, może na pierwszym miejscu. Także no słuchajcie, jeżeli też was tak rozbujał, to proponuję zagłosować. A za moment u nas Patrycja Markowska, Świat się pomylił.
1: SK2. Reklama.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
3: Angielski dla dzieci?
4: Tak.
3: A dla dorosłych?
4: Też.
3: Dla młodzieży?
4: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego.
4: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
4: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
4: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
4: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
6: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
9: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Warius Manx, piosenka księżycowa, to numer idealny, żeby tak łagodnie, spokojnie wejść w ten poniedziałkowy wieczór. Zbliżamy się do godziny 18, a po 18 zostawiam Was w męskich rękach Łukasza Zdończyka. I na playliście widzę dużo dobrego, ale ja Wam nic nie zdradzę. Koniecznie zostańcie i sami się przekonajcie. Antonina Wandysyl, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Słyszymy się jutro od 15, pa!
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Bricomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Wiesz, czego mi brakuje?
7: Więcej miejsca?
6: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
7: Ogrodu na poranną kawę?
6: Tak.
7: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chcę się wracać?
6: Dokładnie tak.
7: To chyba czas na Strumykowa Residence.
8: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
6: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
8: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosja i Ukraina mają wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, przekazał dziś Donald Trump. Prezydent USA ogłosił na swojej platformie Truth Social, że oba państwa zgodziły się wstrzymać ataki. Ocenił również, że historycznie najwyższy obecnie w USA wzrost cen oleju napędowego jest powodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Premier Donald Tusk odbył w poniedziałek spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic, przekazał w sieci premier. Spotkanie to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą. Lotnisko w Katanii zamknięte do wieczora. To z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna na Sycylii. Największy port lotniczy na tej włoskiej wyspie wstrzymał ruch samolotów do godziny 22, a to już kolejne dziś zawieszenia. Wcześniej do godziny 16 wstrzymane były tylko przyloty. W wyniku emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych krater Etny powstała chmura o wysokości 4 km.
14: Czuć już jesień w powietrzu, ale my się nie dajemy. W Radiu SK2 cały czas jest letnia playlista, dlatego za chwilę gram wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A tak poza tym, jak zawsze wieczorami, mam dla Was dużo dobrych polskich nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Odpocznijmy razem po poniedziałku.

0: I to jest dobry przekaz dla wszystkich zmęczonych poniedziałkiem. Nie dajmy się, bo on za chwilę minie. Doda w Radiu SK 2 gramy 100% polskich hitów i mamy dobre nowości. Już teraz mam dla was kawałek, który walczył w tym roku o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Emo i Sarsa z hitem Zostań. Sarsa mówi, że za każdym razem jak śpiewa ten numer, to się wzrusza i łzy jej do oczu napływają. Na pewno będzie wzruszona, jak dacie jej plusika na sk2.pl, bo ten numer czeka w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam?

Tego numeru świetnie się słucha wieczorami. Gdy umiera dzień, gdy umiera poniedziałek, to jest najlepsza informacja. Maciej Silski w Radiu SK2, a teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Mamy najlepsze nowości i teraz muzyczna podróż do Wrocławia, bo właśnie stamtąd pochodzi zespół Motyle. To nowy gracz na polskiej scenie, o nich jeszcze będzie głośno, mówię wam. Nagrali numer o tym, co każdy z nas kiedyś przeżył, czyli ktoś nam się podobał, ale baliśmy się zrobić kolejny krok, baliśmy się odezwać, zaprosić na randkę. Znaczy, no jeśli ta osoba miała męża lub żonę, to uzasadnione. Dobra, nie wchodząc w szczegóły, bliżej podejść tak. Gram wam już teraz w Radiu SK2.

0: dużo nowości, trochę starszych numerów, tak jak ten. To jest po prostu Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Chłopcy z Placu Broni za nami, a za chwilę gram kawałek z bardzo wakacyjnym klimatem. My jeszcze nie myślimy o jesieni. To Artur Rojek i jego Mirafiori, czyli numer, który powoli, powoli, ale jednak pnie się w górę w gorącej polskiej dwudziestce, aktualnie na miejscu piątym. Nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18:00. Jakoś dotrwamy, damy radę.
1: Reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Tak, tak, to jest SK2 i Obywatel GC, a za chwilę będę miał numer dla tych, którzy właśnie wsiadają do samochodu po pracy albo po wieczornych zakupach. Włączają silnik, odpala się SK2 i jedziemy razem do domu, zwłaszcza, że jak sama autorka mówi, to jest numer bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Margaret i Prima Ballerina po 19.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Bartek Ważny, zapraszam. Edukacja w warunkach okupacyjnego terroru. To tytuł konferencji, którą organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej. Uczestnicy usłyszą między innymi o tym, jak wyglądała nauka pod okupacją w okolicach Białej, dlaczego była tak ważna dla Polaków. Poznają też sylwetki bialskich nauczycieli z okresu II wojny światowej. Wydarzenie jutro od 10 do 15 w Bialskim Centrum Kultury pod adresem Warszawska 11.
0: No to co? Chyba już nam wystarczy, nie? Już panu dziękujemy, już pan może iść, jakoś sobie sami poradzimy, prawda? Żegnamy razem poniedziałek i gramy 100% polskich hitów w Radiu SK2. Jak zawsze wieczorami u nas rządzą nowości i w tej godzinie zagram na pewno świeży numer od Julii Wieniawy, ale klasyk też będzie od Krzysztofa Krawczyka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Ale ten numer pięknie płynie, kołysze, rozluźnia. Dobry na wieczór, Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. A teraz chodźcie na chwilę do Kawalerki, na 30 metrów kwadratowych, bo właśnie tam zaprasza nas Bowska i młody, rozkręcający się polski raper po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o życiu dwojga ludzi w małej przestrzeni. W takim małym mieszkanku, niby to tylko 30 metrów kwadratowych, cztery ściany, ale dużo się tam może wydarzyć. Domówkę można zorganizować, pokłócić się można i pogodzić też się można. Więc już teraz gramy 30 metrów kwadratowych na antenie Radia SK2. Jeśli wam to wystarcza, to dajcie im plusika, bo to numer z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. Na

Wideo, środa, czwartek. Jakoś nam ten tydzień zleci, poniedziałek już się kończy. To jest SK2 i 100% polskich hitów. A teraz naszą antenę przejmuje utalentowana aktorka i świetna piosenkarka, która ostatnio wystąpiła na jednej scenie za Andreą Bocellin. To Julia Wieniawa, która nam wszystkim zaśpiewa, że 27 lat to jest malutko, ona dopiero się rozkręca. Dla niej to jest dopiero początek wielkiej kariery. Śpiewa o swoich sukcesach i zachęca nas do tego, że jeżeli o czymś marzymy, to róbmy, zacznijmy działać, nie czekajmy nie wiadomo na co. O tym jest ten numer 27 do gwiazd. Ten kawałek Julia Wieniawa w piątek zagrała osobiście, premierowo w gorącej polskiej dwudziestce. Posłuchajmy go raz jeszcze.

0: Lady Punk na dobry wieczór w Radiu SK2. A za chwilę tak na przekór, Miasto budzi się od Jugopolis i Pawła Kukiza. Będzie też coś nowszego, numer, który jest aktualnie nad przepaścią. Wiktoria Kida, Co mi tam, z miejsca 20 gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli nie chcecie dać jej spaść, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer i na inne wasze ulubione polskie hity. Nowe notowanie waszej listy hitów gram w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
9: I po reklamie.

0: Podlaska.
1: Może mam wszystko, a

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Jest najpiękniejsza. Perfekt, za nami. To jest jedyna stacja radiowa, która gra 100% polskich hitów. Po 20 m.in. Sarsa i Czy będziemy się pamiętać?
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchanie przy

0: od 30 lat.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Bartek Ważny, zapraszam. Do Białej przyjedzie kabaret Para Nienormalni. Robert Motyka, Jarosław Pająk i Rafał Kadłucki zaprezentują swój program pod nazwą Ostre Cięcie. Wraca w nim kultowy doktor Prozak, a wraz z nim chirurdzy z miniserialu, którzy spróbują znaleźć receptę na każdy problem, choć ich metody bywają już niekonwencjonalne. Występ 25 września w Akademii Bialskiej. Po szczegóły zajrzyjcie na kupbilecik.pl.
9: Dobra, to teraz umówmy się tak. Wy ogarniacie ostatnie sprawy tego poniedziałku, a ja wam dobrze gram, żeby było co mruczeć pod nosem. I nie spieszymy się. Odpoczywamy od poniedziałkowego pędu. Spokojny Cortez, hej wy, na początek, a potem obiecuję dobre nowości. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Kombi z anteny zjeżdża, a wjeżdża artysta, który teraz pewnie dopina ostatnie szczegóły. No bo to już naprawdę niewiele czasu zostało, niecałe 3 tygodnie i premiera. 2 października wychodzi nowa płyta Wiktora Waligury, którego znacie z hitu 4 pory roku. Teraz zagram wam jego nowość, Nie umiem kochać. Ten numer i wiele innych na żywo będzie można usłyszeć w październiku. Wiktor Waligura ruszy w trasę koncertową i zagra w klubach w największych miastach w Polsce. A teraz gra w Radio SK2.

hit nieśmiertelny. Wilki i Baśka na antenie Radia SK2, a za chwilę muzyczny lek na złamane serca. Bo przed nami Keira, czyli polska-amerykańska artystka, która podbiła amerykańskiego X-Faktora. Wystąpiła w Mam Talent, no i jest trochę amerykańską gwiazdą, ale ostatnio też zaczęła śpiewać po polsku. Nam w Radiu SK2 to się bardzo podoba, bo gramy 100% polskich hitów. Keira osobiście przyszła do naszego studia z tym numerem i powiedziała, że stworzyła ten numer w trudnym momencie swojego życia, ale teraz już jest lepiej, dlatego dedykuję to wszystkim złamanym sercom. Keira, na moje nieszczęście, ten kawałek czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Budka suflera w Radiu SK2, ratujmy co się da. Spokojnie, już ratować nie trzeba, poniedziałek jest już niegroźny, on już przechodzi, nic nam nie zrobi. A za chwilę gram kawałek, który w piątek otarł się o podium gorącej polskiej dwudziestki. Liwka, poza tobą nic, z miejsca czwartego w waszej listy hitów. Liwka zdradziła, że jak kręciła klip do tego numeru, to spędziła na planie kilkanaście godzin, non-stop słuchając tego numeru i mimo tego ten kawałek jej się nie znudził. A? Jeśli wam się też nie nudzi, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na poniedziałkowy wieczór i codziennie po 18 robimy rozgrzewkę przed piątkiem, przed gorącą polską dwudziestką. Gram najlepsze nowości z waszej listy hitów i zrobimy to też jutro. Łukasz Zduńczyk, do usłyszenia, dobrej nocy.
1: Reklama. 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Bartek Ważny, zapraszam. Rolkarze, rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg oraz deskorolek opanują Białą Podlaską. To propozycja zarówno dla doświadczonych, jak i dla początkujących. Najpierw odbędą się warsztaty, żeby każdy wiedział, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie przejazdu, a potem ruszy sam rajd. Wydarzenie w niedzielę od 16.30. Zbiórka na parkingu przy boisku pod adresem Piłsudskiego 38. Szczegóły na stronie Bielskiego Centrum Kultury.
4: Magazyn lokalny.
5: Bartek Ważny, zapraszam. W Białej Podlaskiej i powiecie nie słabnie zainteresowanie kursami pierwszego tańca, bo przyszłe pary młode chcą dobrze wypaść podczas tego jednego z najważniejszych momentów wesela. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
6: Z tego, co mi wiadomo, to prowadzicie takie kursy tańca dla pary młodej. Czy nadal jest zainteresowanie takimi kursami? Bo z tego, co mi wiadomo, to nawet po targach patrząc, ślubnych, to zainteresowanie ślubami trochę spada, ale jeżeli chodzi o naukę tego pierwszego tańca dla nowożeńców, to jest zainteresowanie?
7: Monika Popielewicz, instruktor tańca, Fundacja Wytwórnia Talentu. Jest zainteresowanie i w tym roku widzę coraz większe zainteresowanie. Teraz mamy sezon żniwa tak naprawdę i coraz więcej par odzywa się do nas, żeby zająć się przygotowaniem tego wyjątkowego pierwszego tańca.
6: Czyli jednak branża ślubna dobrze się ma.
7: W tym zakresie tak, nie wiem jak w innym zakresie, wiem, że jest to droga impreza, bo ja rozmawiam z parami. Na pewno większość par teraz decyduje się na takie bardziej kameralne, mniejsze imprezy ze względu na koszty.
6: Ale za to pierwszy taniec jest.
7: Pierwszy taniec jest i tu cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wręcz czasami jest brak miejsc.
6: Co najchętniej młode pary wybierają do nauki tańca? To tango jakieś, może rumba, nie wiem, cha-cha, cokolwiek.
7: Jeśli chodzi o sezon tegoroczny, to powiem jeszcze, takiej różnorodności nie było. W tym roku jest dosłownie wszystko, zaczynając od tanga, od jakiegoś tańca użytkowego. Są typowe walce wiedeńskie połączone z walcem angielskim. Mam również bachatę, mam rock'n'rolla, po prostu jest wszystko. I bardzo mnie to cieszy, bo to jest i dla mnie ciekawe. Każdy ma inną choreografię, zupełnie inną. One są niepowtarzalne.
6: No właśnie o to miałem zapytać, czy dla każdego indywidualnie jest opracowywana choreografia?
7: Tak, dla każdego jest indywidualnie opracowywana choreografia. Pary młode dają propozycje swojej muzyki. Ja tego nie zmieniam, bo to jest ich wyjątkowy dzień. Może ta muzyka się kojarzy z czymś. My jesteśmy w stanie zrobić wszystko i do wszystkiego dopasować muzykę. Ja jak słyszę, o, tutaj mogę dodać, nie wiem, trochę foxtrota, tu wiem, że już mogę zatańczyć kawałek walca wiedeńskiego czy angielskiego, czy właśnie pójść w temat szalone, bo też takie pary są. Czasami skaczemy, podskakujemy, a czasami jest to bardzo, bardzo spokojne i bardzo wyciszone.
6: Średnio ile taka młoda para potrzebuje czasu na to, żeby się nauczyć tego pierwszego tańca?
7: W zależności czego oczekują, jak ma to być skomplikowane, no i też zależy od predyspozycji par, tak? Bo one najczęściej przychodzą na pierwsze spotkanie, to najczęściej panowie, nie umiem tańczyć. I to jest już podstawa. Ja się zawsze uśmiecham i po tym, co mnie bardzo cieszy, to, że jednak w każdym potrafię coś wydobyć. Wiele par wraca już na stałe zajęcia i uczą się tańca i to mnie bardzo cieszy, ja to uwielbiam. Uwielbiam rozpalać pasję. I to tak działa. Natomiast...
6: Czyli często jest tak, że po już tej nauce młody mówi: o rany, ja nie wiedziałem, że ja tak potrafię, tak?
7: Tak, to jest bardzo częste zjawisko i już znaleźliśmy tutaj wiele takich perełek tanecznych i oni sami są w szoku, że tak potrafią. A jeśli chodzi o naukę w ogóle, ułożenie choreografii i takie wypracowanie w miarę, to jest od 7 do 10 lekcji, to w zupełności wystarczy.
6: Z czystej ciekawości zapytam, czy w momencie, kiedy taka młoda para skosztuje tego pierwszego tańca, to czy później decyduje się na dłuższą szkołę tańca, czyli już uczenie się kolejnych innych tańców?
7: Tak, właśnie o tym wspomniałam wcześniej. To, co mnie bardzo cieszy, potrafimy tak tak wkręcić, za przeproszeniem, te pary, ja to lubię robić bardzo, że wiele do nas wraca i uczestniczą w zajęciach takich na stałe, zaprzyjaźniają się, to są super ludzie, ja sama się do nich bardzo przyzwyczajam. Zapraszamy się, są jakieś imprezy już później wspólne nasze, czy to z tymi parami, więc tak, wracają.
6: Co najwięcej trudności sprawia podczas tych pierwszych lekcji tańca?
7: Stres. Oni przychodzą, na początku są tak zestresowani, szczególnie, jak wspominałam, panowie, myślą, że nie potrafią tańczyć. Są tacy, faktycznie, są pary takie, które no, nie chodzą nawet na jakieś imprezy, nie tańczą, jak chodzą, po prostu nie lubią tego. Więc tutaj robimy bardziej spokojny taniec, może bardziej na zasadzie tańca użytkowego. Nie ma tutaj skomplikowanych figur. Jeśli pary, osoby, które nie tańczą w ogóle, no to takie kroki też sprawiają, nawet proste, mogą sprawiać im trudność, ponieważ no, to jest kwestia koordynacji, zgrania. Myślę, że tutaj czasami rytm, ale to też wszystko jest do wypracowania.
6: W momencie, kiedy ktoś ma trudności, to chyba najlepsza metoda taniec chodzony.
7: Taniec chodzony jak najbardziej też taki posiadamy. Każda choreografia, i też wszystkim parom tłumaczę, nie będzie zrobiona w ten, chociaż ja mam ambicje, nie powiem, bo lubię, żeby to wyglądało naprawdę unikatowo i już tutaj krążą takie pozytywne plotki, że tutaj naprawdę wymyślamy. Ja sama kocham taniec i lubię to przekazywać dalej. I te choreografie są naprawdę bardzo ciekawe, nie są takie oklepane, nie są ściągnięte, broń Boże, z internetu, bo to jest dzień wyjątkowy dla każdej z par. No i musi być dopasowany pod te właśnie predyspozycje, oczekiwania pary młodej.
6: A zdarzają się takie pary, które jednak wolą ekstremalne wyzwania i chcą takie figury, które no już ocierają się o gimnastykę artystyczną?
7: Mamy takie pary. Mamy takie pary, ich mam dwie takie i mam dwie takie bardzo szalone choreografie. To jest związane z rock'n'rollem, one naprawdę fruwają. I to są pary, które nie tańczyły nigdy wcześniej, nie chodziły na żadne lekcje tańca. I tutaj mamy również elementy jive'a, rock'n'rolla i te figury takie bardzo ekstremalne.
6: To nigdy nie chodziły, to rozumiem, że zdają sobie sprawę z ryzyka.
7: Ale radzimy sobie. Jest bardzo dobrze. Tu możemy nawet używać materacy, jeśli jest taka potrzeba, bo takie posiadamy, ale nie było takiej potrzeby.
6: Siatki zabezpieczające, pasy asekurujące.
7: Też posiadamy, nie ma problemu. Jeśli będzie taka potrzeba, wszystko znajdziemy. Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki. O.
6: Czy jest taki taniec, który najczęściej pary wybierają?
7: No najczęściej najwięcej. Tak, to wszystko się opiera przede wszystkim jednak na tym tradycyjnym walcu wiedeńskim, troszkę użytkowym, bo pary nieprofesjonalne też nie będą się kręciły i tańczyły tak jak pary, które robią to na co dzień i uczą się tego tańca. Więc przede wszystkim walc wiedeński, jakieś elementy spokojne dodajemy. To przeważa. Mniej jest tego szaleństwa, ale też tango, co mnie cieszy, ja bardzo lubię.
6: Czyli można uznać, że tak naprawdę ten walc jest takim najprostszym tańcem.
7: Tak, walc jest najprostszym i takim przodującym, królującym w tych tańcach pierwszych.
6: Zdarzają się też takie trochę wariackie choreografie, gdzie ta zmienność w tańcu jest taka, że bez przerwy goście na przykład jak widzą taki taniec, są zaskakiwani nowymi, innymi, takimi szalonymi pozami.
7: Tak, też mam trzy takie choreografie w tym momencie. Są szalone pozy, jest wielorakość w ogóle styli tanecznych. Różne tańce są w tej jednej choreografii zawarte. Jest bieganie, jest skakanie, jest podrzucanie, jest fruwanie, po prostu wszystko jest i to jest tak cudowne. Teraz jesteśmy na etapie właśnie dopieszczania, w sensie dokończenia, nie wiem, wykończenia paluszka, spojrzenia i tego typu rzeczy. Natomiast efekt finalny będzie piękny i na pewno będziemy to na naszych socjalach wrzucać, żeby inni mogli zobaczyć, co można zrobić, bo oni też nie byli świadomi. Myśleli, że to będzie takie, jak to pan młody powiedział, takie tani. Natomiast jesteśmy bardzo zaskoczeni, ja też z efektu.
6: Czyli taniec tak szalony, że młoda para tak naprawdę po tym pierwszym tańcu już więcej nie tańczy.
7: Tańczy. Na pewno zatańczy. Rozważają teraz inne ubranie na ten pierwszy taniec, żeby było wygodniej. No i ładnie wyglądać, potem przebrać się z powrotem w te swoje piękne stroje ślubne.
6: Wydaje mi się, że w takim dynamicznym tańcu to trochę kardio można sobie zrobić.
7: Można, to jest wspaniała gimnastyka, oczywiście, jak najbardziej. Do tego ja też zachęcam i zawsze promuję taniec jako formę sportu.
6: Zdarza się, że ktoś zasłabnie?
7: Nie było takiej sytuacji.
6: Całe szczęście.
7: Całe szczęście, ale tutaj też zareagujemy odpowiednio, mamy odpowiednie narzędzia, więc poradzimy.
6: W razie czego tutaj taki bardzo napakowany pan czeka, żeby ewentualnie pierwszej pomocy udzielić?
7: Nie, nie czeka. Nie mamy tutaj takiego pana, ale jeśli będzie potrzeba, to poradzimy sobie. Nie, no oczywiście żartuję. Są przerwy, oczywiście pijemy, nawadniamy się, żeby tutaj każdy był zadowolony. Natomiast najczęściej jest tak, że z godziny, bo takie przewidujemy czas jednej lekcji, tak robi się półtorej, dwie. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby skończyć na czas.
6: W zasadzie taka nauka tańca poprawia kondycję, prawda?
7: Poprawia kondycję, poprawia humor. Ja uwielbiam patrzeć na te pary, zbliża je na pewno, bo szczególnie te pary, które nie tańczą, one mają taką frajdę, jak już coś zaczyna wychodzić i zdarza się też, no jak to w życiu codziennym, że widać, że gdzieś są po sprzeczce jakieś, tutaj wszystko ucieka, odchodzi, wychodzą w świetnym humorze. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś był niezadowolony.
6: Czy to jest tajemnicą, ile takich par w skali roku udaje się pani przeszkolić?
7: W skali roku będzie mi ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie rejestruję, powiem teraz, ile mam na ten moment. To są pary, które teraz w maju, dwie będą brały ślub. Potem czerwiec, więc tak to już idzie sukcesywnie do września, do października mam teraz kursantów. W tym momencie w jednym czasie prowadzę około 20 par.
6: To sporo?
7: Sporo. Sporo i zaczyna się kalendarz naprawdę zapychać, zapełniać. Nawet niektóre już przychodzą rano, bo tu mam więcej czasu jeszcze do zagospodarowania.
6: A czy tutaj działa też taka metoda pantoflowa, że jak ktoś zobaczy parę, którą pani wyszkoliła, to przychodzą goście, którzy byli na tym weselu, widzieli, jak ta młoda para tańczyła, a też zamierzają się pobrać, więc przychodzą takie? Działa ta metoda pantoflowa?
7: Działa metoda przekazywania dobrych informacji i często mam te pary z poleceń, jak najbardziej. Albo że widziały, albo ktoś polecił.
6: Nagle okazuje się, że z jednego wesela 10 par pani ma.
7: To jest super sprawa. Ja bardzo lubię pracę z parami młodymi, bo to jest zupełnie inny rodzaj pracy niż to, co robię na co dzień. Pracuję z tańcem towarzyskim sportowym. To jest zupełnie inna filozofia. Ogromna przyjemność, bo ja mam też bardzo dużą satysfakcję, jak widzę, jak to pięknie wygląda i ktoś się cieszy z tego i jest to dla nich wyjątkowy moment, bo tak, to jest tworzenie historii tak naprawdę ich miłosnej.
6: Żeby taką choreografię stworzyć do pierwszego tańca, to rozumiem, że też trzeba gdzieś szukać takiej inspiracji. Gdzie pani szuka inspiracji?
7: Ja wiem, czy inspiracji, jak słyszę muzykę, no sama jestem po tańcu, tak, zawodowym, towarzyskim, więc myślę, że jest mi o tyle łatwiej, że słyszę muzykę i jakieś tam akcenty, tu wiem, że coś się zaczyna fajnego, trzeba zrobić jakieś uniesienie, jakąś figurę. Nie, to przychodzi samo, tylko że mam problem, jeśli ktoś mnie słyszy, jakiś pan tańczący, to zapraszam tutaj do pomocy, do tworzenia tych choreografii, bo ze mnie się śmieją, tutaj muszę często postawić wieszak na przykład, jakieś ręce dorobić i sobie tak się obracam i pomagam w ten sposób. Nie, no żartuję, ale nie wzoruję się, bo tak jak mówiłam, każdy taniec ma być inny. Przychodzą pary, którym się podoba jakiś taniec z internetu, pokazują, no mogę mniej więcej popatrzeć, zobaczyć, o co im chodzi, bardziej chodzi o jakieś figury unoszenia, więc wtedy też staram się to wykorzystać, no bo one o to prosiły. Natomiast całość nigdy się nie powiela. Nie ma opcji takiej.
6: Czyli nawet jeśli muzyka jest, to rozumiem, że ta muzyka pobudza na tyle wyobraźnię, że gdzieś tam ten obraz tego tańca tworzy się w głowie.
7: Tworzy się w głowie, tworzy się w nogach. Często muszę sobie zapisać od razu, bo potem nie pamiętam, co chciałam. Nagrywamy za każdym razem, bo to nie sposób naprawdę zapamiętać każdą choreografię. Nie tworzę jej od razu całej, bo nie wiem, czy to będzie akurat element taki, który będzie się parze podobał, czy to jest ten kierunek, którym chcą, żebyśmy szli, więc zawsze przygotowuję kawałek tej choreografii na dane zajęcia. I potem albo idziemy dalej, albo modyfikujemy i tak działam.
6: Monika Popielewicz, instruktorka tańca i towarzyskiego, i takiego solowego też?
7: Solowego też, bo teraz nasz taniec towarzyski przestał być tańcem towarzyskim. Wzywam chłopców do tańca i rodziców zachęcam do zapisywania chłopaków na tego typu sport. To jest sport. Teraz jest więcej solistek, więc możemy to nazwać tańcem solowym jak najbardziej. Widać to również w Polsce całej na turniejach. Więcej mamy tańczących kobietek.
6: A rozmawialiśmy o pierwszym tańcu na który bardzo dużo młodych par decyduje się.
7: Są 5, zapraszamy. Drodzy Państwo, też tutaj jest możliwość, przychodzą parę i sobie trenują, bo mamy takie możliwości w ramach tego. W ogóle jak wygląda opieka? Opiekujemy się parą, dobieramy tą choreografię, uczymy, tworzymy, dajemy przestrzeń do własnych treningów. Pary mogą przyjść i sobie ćwiczyć same tutaj. Co jeszcze? Zawsze jadę z parą na salę, gdzie ma się odbyć ten pierwszy taniec, bo trzeba ustawić kierunki. To jest zupełnie inaczej niż na sali tanecznej. Wtedy wiemy, gdzie są goście, czasami trzeba coś zmienić, ustawić, więc tutaj też jest opieka z mojej strony.
6: Czyli bardzo dużo szczegółów trzeba się dowiedzieć, co, gdzie i jak to ma wyglądać i wtedy łatwiej jest do danej pary dobrać odpowiedni taniec.
7: Tak, no przede wszystkim trzeba wiedzieć, jaka jest sukienka, bo co z tego, że my sobie zrobimy jakieś choreografię, okazuje się, że jest piękny, długi tren, nie można, albo jakieś fiszbiny i często nie można zrobić różnych innych figur, więc to jest pierwsze pytanie. Jaka jest sukienka?
6: Czyli jednak suknia ślubna zalecana taka, aby nie ograniczała naszych ruchów.
7: Tak, dokładnie. Ma być prosta, ładna, zwiewna.
6: Skromna.
7: Skromna. Nie, żartuję, wszystko się da.
6: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
5: Kurs pierwszego tańca pozwala nauczyć się choreografii, ale też nabrać pewności siebie, wypracować swobodę ruchów i sprawić, że staje się on wyjątkowym wspomnieniem. Szkoły tańca podkreślają, że takie lekcje cieszą się stałym zainteresowaniem. Asertywność to dla niektórych Bialczan sztuka bycia odważnym w każdej sytuacji, a dla innych umiejętność, której cały czas powinniśmy się uczyć i ją doskonalić.
6: Podobno asertywność jest bardzo w życiu potrzebna. Jak tej asertywności uczyć się?
2: Sylwia Lewczuk, psycholog, trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem. Jak się uczyć asertywności? To, czy jest ważna? Uważam, że jest niezbędna. Jest nieodłącznym elementem poczucia własnej wartości asertywność. Jeżeli jesteśmy asertywni, to szanujemy siebie i szanujemy rozmówcę, czy też tą drugą osobę, z którą mamy interakcję w danym momencie. Asertywność to jest respektowanie granic swoich i pilnowanie ich oraz granic innych ludzi, więc uważam, że to jest coś bardzo, bardzo potrzebnego, a często asertywność jest postrzegana tak stereotypowo społecznie jako coś agresywnego, czy wręcz w cudzysłowie tu powiem chamskiego, bo dużo osób nie jest gotowych na asertywny komunikat albo na prawdę, na usłyszenie prawdy. Jak się tego uczyć? Jest to tak naprawdę forma komunikacji i możemy wyróżnić takie trzy podstawowe formy komunikacji, tak dla rozróżnienia, żeby tutaj słuchaczom było łatwiej to rozpoznać. Jest komunikacja pasywna, czyli dotycząca osób, które są uległe, kosztem siebie będą dawały innym jakoś tam forsować swoje zdanie. To są te osoby często wycofane, więc też zwróćmy na nie uwagę, pomóżmy tym osobom. Ja na przykład jak rozpoznaję taką osobę pasywną, to staram się zrobić więcej miejsca wręcz takiej osobie. Drugi sposób komunikacji to jest styl taki agresywny, czyli taki ja tu mam rację, a wy wszyscy to nie wiecie w ogóle, o co chodzi w tym świecie. Moje jest okej, twoje nie jest okej, czyli tutaj ta osoba będzie agresywna, starała się wszystko na swoją korzyść gdzieś tam przeistoczyć i tak jakby do swojego wiaderka wszystko wrzucić kosztem tej drugiej osoby.
6: Ta granica pomiędzy asertywnością a brakiem wychowania?
2: No tutaj na pewno asertywność to nie jest taka czysta asertywność piękna, to jest po prostu bardzo ładne komunikowanie się z poszanowaniem obu stron. W związku z tym te roszczeniowe dzisiejsze niektóre wypowiedzi, ale ja mam prawo i no tak, masz prawo, ale też zwróć uwagę, jeżeli komunikaty niewerbalne, czyli ton twojego głosu, postawa twojego ciała są takie, że no jednak zabierasz przestrzeń tej drugiej osobie, no to nie jest to w porządku, prawda? I jeżeli chodzi o tą asertywność taką czystą, to jest taka umiejętność wyrażania własnego zdania, własnych uczuć, postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw, ani psychicznego terytorium innych osób oraz swojego własnego. Więc tutaj się posłużyłam już taką trochę bardziej definicją, żeby to pokazać, w jaki sposób to powinno wyglądać. Tak jakbym miała przedstawić jakiś przykład, to taka jest umiejętność wyrażania siebie, że na przykład mamy, załóżmy jakiś konflikt powiedzmy w pracy, tak? Bo to taki lżejszy grunt do rozważenia. I na przykład ktoś skrytykował mnie w jakiś sposób, załóżmy. Zrobiłaś to zbyt wolno i źle, czy ty jesteś głupia? I ja na przykład odnoszę się do tego i na przykład mówię, słuchaj, być może zrobiłam to za wolno i źle, to wytłumacz mi, jak to zrobić dobrze, ale nie zgadzam się z twoją oceną na mój temat, że jestem głupia, nie pozwalam ci na swój temat tak mówić. To jest asertywność, tak? stawiam granice, przyjmuję krytykę na przykład, prawda, i chcę zobaczyć, co ta osoba widzi w tych moich działaniach niewłaściwego, chcę się dowiedzieć, o czym to jest. Jednocześnie nie obrażam tej osoby, prawda, no bo ta osoba troszeczkę mnie brzydko oceniła, mówiąc o mnie, że jestem głupia. I ja po prostu wyrażam swój sprzeciw wobec tego i wobec tego, że ja nie pozwalam na siebie w ten sposób mówić i nie zgadzam się z tą niesprawiedliwą oceną. To jest taki przykład. Ten pełen szacunek w obie strony, że ja mam prawo i szacunek do siebie, więc wyrażam to, co czuję w danej sytuacji i mówię wprost swojemu rozmówcy po prostu, jak ja się do tego mam, ale też chcę wysłuchać tej drugiej strony. Czyli pytam o to, jak ta osoba w tej sprawie się ze mną ma i jakie jest zdanie jej na jej temat czy jego. To jest ten właśnie szacunek dla obu stron. Czyli ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. Mi zależy na tym, żeby się z tobą dogadać. Zależy mi na tym, żebyśmy oboje byli wygrani, żebym ja tu swoje, prawda, mogła ugrać i ty, żebyś mógł swoje tutaj też zamanifestować. Więc myślę, że to jest taki, warto o tym mówić, że asertywność jest właśnie z takim dużym szacunkiem w obie strony. Wysłuchujemy się nawzajem, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, bo my często nie słyszymy, co mówi druga osoba, tylko to, co chcielibyśmy usłyszeć i tak jakby forsujemy daną rozmowę i daną wypowiedź, żeby to wyszło na nasze, a tu nie, tu chodzi o takie naprawdę z szacunkiem aktywne słuchanie drugiej osoby i też oczywiście siebie słuchanie, co we mnie wybrzmiewa w związku z daną jakąś sytuacją.
6: Ale to wyćwiczenie asertywności to jakby też walka z własnymi blokadami. Czasami gdzieś tam z tyłu głowy mamy tą myśl, że jak to powiedzieć, żeby on się na mnie nie obraził.
2: No tutaj masz absolutną rację, rzeczywiście bywa często tak, że ta druga osoba nie jest gotowa usłyszeć nasze zdanie, nasz pogląd lub też prawdę, albo asertywny komunikat, bo tu już mówię w różnych kontekstach, jak to może wyglądać. I jeżeli my używamy języka takiego pełnego dyplomacji, kulturalnego, z szacunkiem, to nie możemy sobie zarzucać tak jakby tego, że zostało to źle odebrane, ponieważ to już jest filtr danej osoby, czyli my nie odpowiadamy za to, jak ta osoba na to zareaguje. I rzeczywiście tych oporów, blokad w nas, żeby, to ja nazywam zgodnie z tytułem książki, którą kiedyś sobie kupiłam, odwaga bycia nielubianym, to jest bardzo duża odwaga, ponieważ dla każdego z nas taka akceptacja społeczna, akceptacja naszego otoczenia jest czymś absolutnie takim jednym z kluczowych elementów naszego dobrego samopoczucia. A tutaj rzeczywiście narażamy się w cudzysłowie, tak? Na to, że ktoś może nas nie zaakceptować, może nas odrzucić w związku z tym, że my mówimy prawdę i że wyrażamy jasno swój pogląd, więc rzeczywiście może być różnie, natomiast możemy do takiej wypowiedzi, jeżeli spotykamy się z reakcją swojego rozmówcy taką, że odrzuca tą naszą asertywną wypowiedź, to możemy do tego dodać, słuchaj, to nie jest atak personalny, tylko ja wyrażam swoją opinię, swoje odczucia, swoje zdanie na dany temat i rozumiem, że może to być dla ciebie trudne do przyjęcia, chciałabym wysłuchać, jakie ty masz zdanie na temat tej sytuacji, czy nie wiem, naszej relacji, czy czego tam rozmowa dotyczy.
6: Trudne do zrobienia, ale możliwe.
2: Oczywiście, nie jest to łatwe, ale tak jak wszystko na początku nie jest łatwe. To jest kwestia wypracowania i asertywność jest jedną z takich umiejętności, które wypracowujemy, których się uczymy, więc naprawdę absolutnie każdy z nas może asertywność w sobie rozwijać. Ja daję swoim klientom nieasertywnym takie zadanie do zrobienia, bo te osoby nieasertywne, one bardzo często po zaistnieniu jakiejś sytuacji dokładnie wiedzą, co powinny powiedzieć i zrobić. Więc ja proszę o to, żeby założyły sobie zeszyt te osoby i żeby sobie w tym zeszycie pisać dosłownie w dwóch zdaniach, jaka to była sytuacja, czego to dotyczyło i później to rozwiązanie, które im przyszło po jakimś czasie do głowy. Często dotyczy to też introwertyków, bo oni potrzebują troszeczkę więcej czasu na przetworzenie różnych informacji i oni później doskonale wszystko wiedzą, co zrobić. I co powoduje to zapisywanie w tym zeszycie? Ano powoduje to, że co jakiś czas wracasz sobie do tego zeszytu, odczytujesz sobie te informacje, które sam zapisałeś, czy sama, bo każdy jest najlepszym ekspertem od siebie, taka jest prawda. Sam ktoś sobie to odczytuje i następnym razem, przypominając sobie te różne swoje pomysły na rozwiązanie tych sytuacji, zaczyna to wdrażać. To jest jeden z najlepszych sposobów na takie, bym powiedziała, bezbolesne wdrażanie asertywności do swojego życia.
6: To taki wstęp do asertywności.
2: Tak, i myślę, że to jest takie dla wielu osób takie odpowiednie tempo, na spokojnie, tak jak im jest komfortowo, że na przykład wprowadzam jeden element, później wprowadzam sobie jakiś drugi element, nie wszystko być może naraz. Niektóre osoby nie są w stanie na przykład wszystkiego naraz wprowadzić i uważam, że takie właśnie pozwalanie sobie na takie sukcesywne wprowadzanie takimi małymi krokami, czyli tutaj stosujemy filozofię Kaizen, krok po kroku, jedna z najskuteczniejszych rzeczy w ogóle, jaką możemy stosować w swoim życiu, to jest właśnie ta metoda małych kroków, bo po jakimś czasie mamy bardzo dużą zmianę, więc to polecam stosowanie małych kroków każdemu, bo to jest takie bezbolesne wdrażanie zmian do swojego życia.
6: I też wydaje mi się, że to jest takie trochę uczenie się bycia mistrzem ciętej riposty.
2: Cięta riposta nie do końca jest asertywnością, bo cięta riposta zakłada już jakieś jednak ukłucie, lekkie uszczypnięcie.
6: Taki odwet.
2: Troszeczkę tak, tej drugiej osoby i ja nie mówię, czasami być może jest to jakiś potrzebny element rozmowy, prawda? Nie mówię, że nie, tym bardziej, że sama czasami to robię, więc tutaj będę tu ze słuchaczami z tobą szczera, ale to nie do końca już jest wtedy asertywny komunikat. Asertywny komunikat też to, co zawiera, to fakty, czyli jeżeli ja mówię o jakichś faktach, to one są niepodważalne tak naprawdę, bo fakty są faktami, to nie są moje opinie, to nie są moje przekonania, to nie jest moje tak zwane widzimisię, tylko fakt jest faktem, tak? Jeżeli, nie wiem, widzimy fioletowy kubek, no to oboje stwierdzimy, że jest to kubek i że jest to fioletowego koloru, więc tu nie podważymy. No, na przykład ty powiesz, że jest ładny, ja powiem, że jest brzydki. To już są nasze opinie i nasze przekonania.
6: Gusta, a o gustach się nie dyskutuje.
2: Oczywiście, nie dyskutujemy. Wyrażanie uczuć i opinii na temat sytuacji, to jest taki drugi aspekt zawierający się w asertywnej wypowiedzi, czyli fakty, mówimy o swoich odczuciach i poglądach na daną sytuację czy na dany temat. Wyrażanie pragnień, proszenie lub odmawianie. Tutaj to jest bardzo ważna kwestia, że prosząc o coś, kogoś, nie zakładamy, że to dostaniemy. Po prostu wyrażamy, o co nam chodzi i dajemy przestrzeń tej drugiej osobie, żeby ona powiedziała tak, mogę to zrobić lub też nie, nie mogę tego zrobić. To na to się przygotujmy, bo bardzo wiele osób jest nastawionych na to, że jak już wyrażą swoje jakieś pragnienie czy jakąś swoją potrzebę, to ma to być z drugiej strony zrealizowane. No, może to być zrealizowane, ale nie musi, bo być może ta osoba nie chce, nie może, nie ma zasobów na dany moment, więc albo nie wie, jak to zrobić, więc nie możemy zakładać, że to zostanie zrealizowane, ale ważne, żebyśmy powiedzieli. To jeszcze się tu uśmiecham, bo mi się przypominają bardzo wiele różnych sesji z moimi klientami, z parami, gdzie mężczyźni mówią, bo oni są konkretni, co bardzo lubię w mężczyznach, bo się łatwo jest i szybko z nimi dogadać, ale nie mówiłaś. I rzeczywiście na przykład kobiety często nie mówią tych pragnień, a później mają pretensje, że on czegoś nie zrobił. I tutaj właśnie to wyrażanie jest bardzo ważne, bo na przykład w takiej dynamice bycia w parze mężczyzny i kobiety, jeżeli kobieta wyrazi, to przynajmniej ten mężczyzna wie, jaki kierunek ma obrać, tak? Dla niego jest ważny ten konkret. Więc tutaj a propos jeszcze paniom przypomnę, żeby mówiły, bo to często przypominam na terapiach, żeby po prostu mówić, ale to, czy ta druga strona, ten mężczyzna, czy też ktokolwiek inny, czy to zrobi, to już tak jakby pozostawmy wolne pole tej osobie, prawda?
6: To jest bardzo ważne. Jasne komunikaty w kierunku mężczyzny, żeby wiedział, co ma robić, co kobieta chce, bo zawsze jest tak, że... Znaczy nie zawsze. Często jest tak, że kobieta chce, żeby mężczyzna się domyślił.
2: No właśnie, a mężczyźni mają taki sposób funkcjonowania, przynajmniej większość z nich, że są zero-jedynkowi. Albo coś jest, albo czegoś nie ma. To, że kobieta ma taki sposób myślenia i widzenia, postrzegania rzeczywistości, że ona widzi milion odcieni szarości pomiędzy, to nie znaczy, że on je widzi. On tego nie widzi, on nie rozumie, o co jej chodzi, jeżeli on nie dostanie konkretnego komunikatu. Więc do mężczyzn, co ja akurat sobie bardzo cenię, po prostu mówienie wprost. Kawa na ławę i dostaniesz odpowiedź tak albo nie, w tą albo w drugą stronę i to wszystko, tak? Jest konkretnie i na temat. Tak?
6: Nie na darmo jest powiedzenie, wytłumacz jak chłopu na miedzy.
2: No właśnie. I tutaj kwestia jest taka, żeby mówić wprost i to na przykład też w asertywnym komunikacie zawieramy. No kolejny element to jest pewność siebie. Bardzo ważny jest kontakt wzrokowy. Jeżeli komuś odmawiamy, to patrzmy w oczy, wyprostujmy to ciało i pokazujmy mową niewerbalną, że my jesteśmy pewni tego, że my mówimy to nie. I czasami trzeba zastosować metodę zdartej płyty, czyli nie nie, po prostu nie skończy się, nie zmięknę, tak? Tylko mówię ci nie, więc też bardzo to się przydaje w, załóżmy, ten kontakt wzrokowy w odmawianiu dzieciom, więc czasami trzeba przykucnąć na to jedno kolanko i z dzieckiem zrównać wzrok i powiedzieć nie i dlaczego. No tutaj jest kwestia taka, żebyśmy pokazywali też tą mową niewerbalną, postawą ciała i na przykład tym, jaki tembr głosu przyjmujemy w tym odmawianiu, bo wtedy ta druga osoba widzi, że no rzeczywiście to jest prawdziwe nie. I oczywiście później zasiadamy do obrad, czyli negocjujemy, prawda? Słuchamy tej drugiej strony po wypowiedzeniu swoich komunikatów, słuchamy tej drugiej strony i no i wtedy jesteśmy w stanie jakieś rozwiązanie znaleźć. Nie jestem fanką też, od razu powiem, kwaśnych kompromisów, bo kwaśny kompromis jednak zawsze powoduje, że któraś ze stron jest niezadowolona albo obie. W związku z tym bardziej się tutaj nastawić trzeba na kreatywność, na takie poszukiwanie rozwiązań, gdzie jedna i druga strona się czuje usatysfakcjonowana, nawet jak to dotyczy najmniejszych rzeczy. A prawda jest taka, że jak w tych najmniejszych rzeczach mamy bałagan, to mamy bałagan wszędzie, bo nasze życie się właśnie składa z tych małych rzeczy. Więc życzę Państwu właśnie umiejętności bycia asertywnym, asertywną, umiejętności stawiania granic, nadawania sobie praw, że ja mam prawo czuć, myśleć i wypowiedzieć się, i szanowania również swoich rozmówców i tej drugiej strony.
6: Uczmy się asertywności. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
5: Według specjalistki najlepszą metodą, aby zacząć pracować nad własną asertywnością, jest na przykład spisywanie niektórych sytuacji życiowych, w których nie wiedzieliśmy, co rozmówcy odpowiedzieć, a następnie opracować odpowiedzi, żeby w podobnych zdarzeniach móc je wykorzystać.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców. Pod takim hasłem odbyła się ogólnopolska konferencja studencka kół naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Uczestniczył w niej Arek Michlewicz.
2: Hubert Makaruk, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia.
3: Ważna konferencja?
2: Bardzo ważna. Każda konferencja jest na naszej uczelni bardzo ważna. Ta wyjątkowo ważna, bo dotyczy po pierwsze nauki, po drugie studenckich kół naukowych, czyli miejsca, gdzie spotykają się ludzie, którzy kochają naukę, którzy nie tylko zadowalają się samą edukacją na uczelni wyższej, ale również poszukują odpowiedzi na trudne pytania, no i chcą uczestniczyć w budowaniu naszego kraju właśnie w tym obszarze nauki, który jest bardzo istotny dla rozwoju gospodarczego, społecznego i zdrowia również. O tym my wszyscy wiemy.
3: Skąd udało się prelegentów ściągnąć?
2: Czy ta konferencja odbywa się cyklicznie? Co 2 lata odbywa się w Białej Podlaskiej. Jest to konferencja ogólnopolska. Wiem, że w tym roku mieliśmy ponad 80 prelegentów z Opola, z Raciborza, z Katowic, z Siedlec, z Warszawy oczywiście, z Poznania, z odległych stron naszego kraju. Wszyscy sobie bardzo chwalą naszą uczelnię, po pierwsze za dużą gościnność, po drugie za bardzo wysoki merytoryczny poziom tej konferencji.
3: Czy jeżeli chodzi o dobór tematyki, to zawsze ją weryfikujecie?
2: Tak, to jest taka standardowa procedura, natomiast jesteśmy sprofilowani w obszarze aktywności fizycznej i zdrowia i z reguły takie właśnie doniesienia do nas trafiają. Oczywiście jest odpowiednia komisja, która dba o jakość tych badań. Postaramy się, aby mówić tylko prawdę i prezentować najważniejsze doniesienia. Z drugiej strony jest to konferencja studenckich kół naukowych, więc te doniesienia są przygotowane przez młodych ludzi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym obszarze i to też trzeba wziąć pod uwagę.
3: Czyli głównie ta konferencja kierowana jest do studentów?
2: Tak jest, głównie do studentów. To są studenckie koła naukowe, które przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, no i mają szansę zaprezentowania swoich badań, bardzo często współpracując z promotorami, którzy są już naukowcami z prawdziwego zdarzenia, ale też z wieloma oryginalnymi, autonomicznymi inicjatywami, co nas też bardzo cieszy, bo jakby elementem, takim immanentnym elementem rozwoju nauki jest właśnie szukanie rzeczy nowych, odpowiedzi na pytania, na których odpowiedzi jeszcze nie znamy.
3: Aktywność fizyczna, z jednej strony próbujemy do niej namawiać, a z drugiej strony jest z tym problem.
2: Tak, jest to duże wyzwanie. Zaledwie 15% dzieci w Polsce podejmuje aktywność fizyczną zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to od 18, czasami 20, w zależności od grupy wiekowej. Generalnie jest z tym problem. Te badania są też oczywiście obarczone błędem, ponieważ jest to aktywność fizyczna deklarowana. W czasie konferencji pokazywałem, jak możemy temu zaradzić, wykorzystując nowoczesne technologie, smartwatche, krokomierze, opaski, akcelometry, które już w sposób bardzo dokładny i precyzyjny mierzą, jaki charakter, nie tylko ile kroków przeszliśmy, ale również jaki charakter miał dany wysiłek. To bardzo cenne i myślę, że rozwija ten obszar. Obszar bardzo istotny, bo my, ludzie AWF-u, Akademii Wychowania Fizycznego, nie tylko w Białej Podlaskiej, ale wszystkich AWF-ów w Polsce i uczelni o takim zacięciu, powiedziałbym, zdrowotnym i sportowym, wiemy, że aktywność fizyczna jest najcenniejszym elementem profilaktyki, bardzo często niedocenianym i my chcemy to odwrócić, pokazując, że można to też zrobić poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
3: W dzisiejszych czasach niestety króluje sedentarny tryb życia, więc musicie chyba bardzo mocno pracować, żeby kogoś namówić do tej aktywności.
2: Tak, jest to bardzo duże wyzwanie, bo jeżeli patrzymy przez pryzmat tysiącleci rozwoju człowieka, no to kiedyś ruch był warunkiem naszego przetrwania. Dzisiaj tak naprawdę do pracy, do szkoły, czy robiąc zakupy, czy spotykając się ze swoimi znajomymi, wcale nie musimy wstawać z naszego fotela. Możemy to zrobić poprzez używanie urządzeń elektronicznych i to jest na pewno bardzo duże ograniczenie postępu cywilizacji, ale my jesteśmy tutaj grupą bardzo świadomą i chcemy pokazać właśnie, że te nowoczesne technologie też mogą przywrócić ten ruch i między innymi o tym dzisiaj w czasie tej konferencji rozmawialiśmy.
3: Czy jeżeli chodzi o aplikacje, które wykorzystujemy do aktywności fizycznej, czyli mówimy o tym krokomierzu, o tym, żeby coś badało dzięki opasce nasze ciśnienie, nasze bicie serca, to czy te aplikacje bardzo często też nas motywują do tego, żeby w danym dniu pokonać tyle i tyle, nie wiem, kilometrów albo zrobić tyle i tyle przysiadów?
2: Tak, bardzo często. Właśnie jednym z badań, które prezentowałem, to jest to taki bardzo duży przegląd systematyczny, takie badanie, które obejmuje inne badania i to akurat badanie objęło ponad 160 tysięcy osób, więc próba bardzo liczna, oczywiście z całego świata. Okazało, że takie opaski mogą zmotywować nas w bardzo efektywny sposób. Grupa eksperymentalna średnio wykonywała 2000 kroków dziennie więcej. Również redukowała naszą masę ciała, także mamy dowody naukowe, że to działa.
3: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to studenci Akademii Wychowania Fizycznego bardzo często włączają się w akcję aktywizacji dzieciaków ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
2: Takich inicjatyw tutaj lokalnie podejmiemy bardzo dużo. Nasi na przykład studenci prowadzą lekcje wychowania fizycznego w klasach drugich i trzecich w całej Białej Podlaskiej. Jest to nasz oryginalny pomysł, którym się bardzo często chwalimy i włodarze innych miast tego nam zazdroszczą, ale również jesteśmy zaangażowani w działania ogólnopolskie. Realizujemy teraz bardzo duży program WF za WF, który w sumie objął przez kilka lat kilkaset tysięcy dzieci. Prowadzimy badania naukowe, wystosowaliśmy rekomendacje, jesteśmy zauważalni w całej Polsce jako AWF Warszawa, AWF Biała Podlaska, bo jesteśmy tutaj liderami tego projektu, także słychać o nas i myślę, że to też dobrze świadczy o jakości naszej pracy.
3: Jako bialski AWF monitorujecie miasto i cały powiat, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną mieszkańców?
2: Mamy takie badania wyrywkowe. W przeszłości chociażby takie badania prowadziła pani profesor Górniak. Dotyczyło to przedszkolaków. Teraz też część tych badań ogólnopolskich to część stanowi właśnie nasza tutaj społeczność lokalna. Wiemy chociażby, że nie jest dobrze z naszą kompetencją ruchową, z fundamentalnymi umiejętnościami ruchowymi, takimi jak bieg, skok, rzut, chwyt, czyli te umiejętności, które stanowią nasze aktywności fizycznej, nie są do końca dobrze opanowane przez nasze dzieci i my staramy się to zmienić. Też mieliśmy wpływ na zmianę podstawy programowej lekcji wychowania fizycznego, która została w tamtym roku wprowadzona. Także nasze wszystkie działania zmierzają w tym kierunku, aby aktywizować jak najbardziej nie tylko naszą lokalną społeczność, ale też ogólnopolską.
3: Ale ten stan aktywności uważacie, że jest alarmujący?
2: Jest zdecydowanie alarmujący. 94% dzieci w całej Polsce posiada niewystarczający poziom kompetencji ruchowych, co oznacza właśnie, że nie potrafią biegać, skakać, rzucać i chwytać w sposób właściwy. Nie zostały po prostu tego nauczone. To są umiejętności. Umiejętności trzeba nauczać. Ich się nie nauczył dziecko gdzieś tam tylko w zabawie na podwórku. My o tym bardzo mówimy, że lekcja wychowania fizycznego powinna być lekcją celową. To znaczy powinna mieć konkretne swoje działanie, które trzeba z jednej strony prowadzić, z drugiej strony monitorować i oceniać jego efekty. No i w tym obszarze, jeżeli chodzi o lekcję wychowania fizycznego, jest dużo do poprawy w całej Polsce.
3: A zwłaszcza walka ze zwolnieniem z WF-u.
2: Tak jest. To jest prawdziwa zmiara. W zależności od statystyk wygląda to tak, że jest ich albo 30%, albo nawet 50% w tych klasach szkół ponadpodstawowych i to też staramy się zmienić. Tutaj bardzo istotną rolę pełnią rodzice i teraz też staramy się do rodziców docierać, żeby zmieniać ich świadomość na ten temat, bo aktywny styl życia to zdrowy styl życia i nie można o tym zapominać.
4: Dzień dobry, dr Martyna Jarocka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych.
3: Po dzisiejszej konferencji już wiemy, aktywność fizyczna to ten główny temat, natomiast aktywność fizyczna to dobrze, żeby w parze szła też dieta.
4: Odżywianie, dieta oczywiście, o tym był też jeden z dzisiejszych paneli, cieszący się bardzo dużą popularnością. Dużo badań naszych studentów, bardzo ciekawych takich konkluzji, także generalnie ruch bez diety nie ma sensu.
3: Dlaczego warto stosować dietę i aktywność fizyczną?
4: Ponieważ wtedy sukces, który chcemy osiągnąć, a najczęściej tym sukcesem jest zgubienie paru kilogramów oraz kilku centymetrów w talii, jest szybciej osiągane i to też jest bardziej bezpieczne dla zdrowia. Zwłaszcza jeżeli mówimy o pacjentach czy o klientach, którzy mają również choroby współtowarzyszące, więc wtedy ta dieta z ćwiczeniami jest takim must have. Po prostu to musi razem iść w parze.
3: A jest jakiś złoty środek na talii osy?
4: Oj, gdybym znała, to bym sama go zastosowała. Na pewno są pewne predyspozycje genetyczne, które warunkują, prawda, te pewne objętości naszych krągłości. Niemniej jednak odpowiednio dobrany wysiłek do wieku, potrzeb też hormonalnych, wiekowych, chorobowych. No i właśnie to odpowiednie żywienie. Aczkolwiek czy każdy tą talię osy powinien mieć, to ja chyba tutaj nie jestem do tego przekonana.
3: Czy z takiej konferencji jak dzisiejsza wyciągacie taką esencję i później przygotowujecie publikację?
4: Zawsze publikujemy taką książeczkę streszczeń, gdzie są te wszystkie prace naszych dzisiejszych prelegentów. Natomiast bardzo często te dzisiejsze wystąpienia są takim przednówkiem do rozszerzenia badań tych studentów, co później przekłada się na prace dyplomowe oraz na ich publikacje naukowe. Więc to jest taki najczęściej pierwszy krok do rozwoju tej kariery naukowej.
3: Wykłady studenckie były, natomiast był taki wykład, który zwrócił szczególną uwagę na problem braku aktywności fizycznej, no bo niestety wiemy, w jakiej dobie żyjemy i że ta aktywność fizyczna no niekoniecznie jest na wysokim poziomie.
4: Bardzo ciekawym wykładem był wykład pana profesora Makaruka, który pokazywał trochę inną stronę tego, czego my się czasami obawiamy, albo mamy taką trochę negatywną narrację, czyli o tych nowoczesnych technologiach. Czyli kiedyś myślano, że komputery, komórki to jest to, co faktycznie uziemiło nas na tych kanapach, a obecnie po tym wykładzie widzimy, że przed nami jest całkiem fajna przyszłość, bo właśnie te nowoczesne technologie pomagają nam się zmobilizować i są tym czynnikiem, który prowokuje nas do zwiększenia aktywności. Czyli taki trochę odwrócona rzeczywistość, bardzo ciekawy trend i to jest coś, co cieszy. A z drugiego wykładu, to co mi utknęło osobiście bardzo w pamięci, to jest ta jedna z sentencji: pracuj z lepszymi od siebie, co sądzę w dzisiejszych czasach nie jest zbyt łatwe, bo ta pokora gdzieś musi być, ale genialna myśl według mnie. A druga rzecz to jest to, żeby popełniać błędy, nie bać się popełniać błędów, ponieważ to nas rozwija. Więc to jest też coś, co dzisiejsi studenci usłyszeli, idąc na własne wykłady, więc sądzę, że to ich też tak trochę zachęciło do tych wystąpień.
3: Jeszcze a propos aplikacji tych, które wspomagają nam treningi. Wiem, że jest coś takiego, że aplikacja potrafi nas mobilizować faktycznie do treningów, na przykład wyświetlając komunikat, no dalej, rusz się, masz jeszcze do przejścia parę kroków.
4: Zgadza się, jest coś takiego jak wirtualny bliźniak, bardzo popularny obecnie model współpracy właśnie z takim urządzeniem, czymś, co ma nas zachęcać, co nas bardzo dobrze zna i tutaj algorytmy ustawienia są różne od tych takich bardziej agresywnie motywujących, poprzez niezwykłe ciepłe i empatyczne. Jest dużo badań naukowych pokazujących, że faktycznie takie wejście w dobrą komitywę z tym naszym wirtualnym bliźniakiem może dawać fajne efekty, tylko wszędzie chyba też potrzebna jest taka doza dobrego podejścia. Wirtualny bliźniak za nas pewnych rzeczy nie zrobi. Tutaj przede wszystkim nasza chęć i nasze zaangażowanie w to wszystko. Ale faktycznie te aplikacje są w stanie nam rozsądnie pomóc.
3: To jeszcze na zakończenie, dlaczego warto akurat takie konferencje organizować?
4: Dlaczego? Ja jako nauczyciel z 25-letnim stażem bardzo cieszę się, kiedy widzę pasję wśród młodych studentów, widzę zaangażowanie i takie konferencje to jest przestrzeń dla nich, kiedy oni mogą przyjść, przede wszystkim muszą się fajnie ubrać. My też uczymy etykiety, ja wiem, że to może dziś jest zapomniane, natomiast uczymy ich etykiety, czyli jak ubrać się odpowiednio do danego miejsca, trzeba wyjść, pokazać się, zaprezentować. Przełamujemy ten strach, czyli dajemy im tą płaszczyznę do pokazania siebie jako osoby, studenta, dajemy do pokazania siebie jako młodego naukowca, do zadawania pytań oraz do odpowiedzi na te pytania, bo te pytania trafiają z sali i to też często podkreślam, że takie konferencje jak nasza są takim miejscem, gdzie też studenci pokazują ten swój walor artystyczny, ponieważ zawsze w mniejszym, większym stopniu towarzyszy naszym konferencjom wernisaż prac plastycznych, więc uważam, że zadaniem uczelni jest stworzenie dobrej przestrzeni dla studentów i to jest chyba ten nasz główny cel. I w takich momentach, jak był właśnie dzisiaj, został on, mam nadzieję, osiągnięty.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
1: Celem ogólnopolskiego spotkania studentów kół naukowych AWF była przede wszystkim prezentacja dorobku młodych badaczy oraz wymiana doświadczeń w obszarze kultury fizycznej i zdrowia. Konferencja miała także sprzyjać dyskusji nad współczesnymi problemami związanymi z aktywnością fizyczną, zdrowiem i jakością życia. Nordic Walking to aktywność fizyczna, która zdobywa sobie coraz większą popularność w całej Polsce, a jednym z najbardziej zaangażowanych miast w rozwój tej dyscypliny jest Biała Podlaska. Dlatego w murach tutejszej Akademii Wychowania Fizycznego miała miejsce konferencja metodyczno-naukowa Nordic Walking, wielopokoleniowa aktywność ruchowa. Był na niej obecny nasz reporter Arek Michlewicz.
3: Podsumowujemy konferencję Nordic Walking. Ptaszki nam tutaj koncertują. To bardzo ważna z punktu widzenia Nordic Walking konferencja.
5: Anna Bodasińska, prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Myślę, że tak, że to jedna z takich ważniejszych konferencji, która odbywa się w naszym kraju, jeżeli chodzi o Nordic Walking, ponieważ można powiedzieć, że gościmy tutaj całą śmietankę osób, które zajmują się Nordic Walkingiem. Jest Polska Federacja Nordic Walkingu na czele ze swoim prezesem. Są przedstawiciele bardzo licznych klubów Nordic Walkingowych z Polski. Jest można powiedzieć, taki wiodący klub marszomaniacy Bielsk Podlaski, który skupia na dzień dzisiejszy 200 członków w swoim klubie. Są przedstawiciele również świata nauki, profesor Zbigniew Osowski, który prowadzi wiele badań, jeżeli chodzi o Nordic Walking. Są pasjonaci, trenerzy i co jest takie dla mnie, nie chcę powiedzieć, że zaskakujące, ale niezwykle cenna informacja, że bardzo liczną grupę na tej konferencji stanowią fizjoterapeuci, czyli ten Nordic Walking postrzegany jest przez pryzmat treningu zdrowotnego, przez pryzmat profilaktyki zdrowotnej, czyli można powiedzieć, że rozwija się nie tylko w tej formule zajęć rekreacyjnych, zajęć sportowych, ale również w tej formule zajęć zdrowotnych.
3: I ogólnie też jesteście zaskoczeni samą frekwencją tej konferencji.
5: Dokładnie tak. Powiem szczerze, że tak troszkę zastanawialiśmy się nad tym, jakie będzie zainteresowanie taką konferencją, a szczególnie właśnie tym obszarem Nordic Walkingu. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o taki sport, no to gdzieś on jest niszowy, natomiast na pewno nie jest to dyscyplina niszowa, jeżeli chodzi o kwestie rekreacji. I zaskoczyła nas liczba uczestników. Mamy setkę uczestników, którzy przyjechali do nas. Można powiedzieć, że ze wszystkich stron Polski. Mamy gości z Gdańska, mamy gości z Krakowa, mamy gości z Warszawy, mamy gości z Bielska, z Lublina, z Zamościa. Pojawiła się grupa z Hrubieszowa. No cieszymy się, że taki zasięg tej konferencji był i że tak liczna grupa tutaj do nas przyjechała, co oznacza, że ta dyscyplina, ten sport, ta forma aktywności rozwija się i że jest potrzeba organizowania tego typu spotkań, bo na tej konferencji podnosimy bardzo dużo aspektów. To jest dwudniowa konferencja, zawiera treści zarówno dotyczące samej metodyki, techniki chodzenia, ale również przyjechali do nas trenerzy, instruktorzy, szkoleniowcy, pasjonaci tej dyscypliny, którzy wprowadzają jej nowe formy, takie jak Aqua Nordic Walking, New Nordic Walking. Cieszymy się, że to właśnie Biała Podlaska, że to AWF Biała Podlaska jest takim miejscem, gdzie mówimy o Nordic Walkingu, że chcemy promować ten Nordic Walking. Zastanawiamy się również, czy takie duże zainteresowanie nie może wpłynąć na to, że w przyszłości może chcielibyśmy być takim ośrodkiem tutaj we wschodniej Polsce promocji szkoleń, jeżeli chodzi o obszar Nordic Walkingu.
3: Tutaj wcześniej rozmawiałem z nauczycielem, który mówił, że szkoła zakupiła kijki i dlatego oni tę dyscyplinę uprawiają. Natomiast czy wy jako Akademia Wychowania Fizycznego też próbujecie propagować Nordic Walking w szkołach i namawiać, żeby dyrektorzy szkół zakupowali taki sprzęt na wyposażenie?
5: Tak, ja myślę, że to, że w kijki Nordic Walking pojawiają się w szkołach, to jest potrzeba tak czasu, ponieważ wszyscy wiemy, jak duży problem mamy z aktywnością uczniów młodego pokolenia. Dzieci nie chcą uczestniczyć w lekcji wychowania fizycznego, stronią od niej. Kiedyś lekcja wychowania fizycznego była najcudowniejszą, najlepszą lekcją w szkole. Niestety to się zmieniło i nauczyciele, świadomi dyrektorzy poszukują form, które mogą zaproponować tej licznej grupie osób niećwiczących na lekcji wychowania fizycznego. Podejrzewam, że można wykorzystywać kijki Nordic Walking w takiej kwestii właśnie, żeby osoby, które nie biorą takiego aktywnego udziału w lekcji WF-u, na przykład z powodu braku stroju, nie siedziały na lekcji, tylko sięgały po kijki i z tymi kijkami w trakcie 45-minutowej lekcji gdzieś tam chodziły. Natomiast odpowiadając na pytanie, my jako uczelnia sportowa jesteśmy orędownikiem, jesteśmy promotorem tego typu zachowań. Myślę, że mamy w gronie nauczycieli akademickich człowieka, który jest utożsamiany z Nordic Walkingiem, pan dr Krzysztof Piech, który był człowiekiem, który w naszej uczelni ten Nordic Walking wprowadził. Także myślimy, że jesteśmy tak postrzegani przez pryzmat tej właśnie dyscypliny, że jeżeli czerpać jakieś informacje o tej dyscyplinie, jeżeli uczyć się od najlepszych, no to w AWF Białej Podlaskiej.
3: Tutaj bardzo fajne stwierdzenie padło, że to jest świetny sposób na tych uczniów, którzy bardzo często tłumaczą się, że zapomnieli stroju, więc faktycznie chwytają za kijki i mogą tę aktywność fizyczną uprawiać jakąkolwiek podczas WF.
5: Dokładnie tak, my to rozumiemy. Mam nadzieję, że po konferencji, z racji tego, że mamy sporą grupę nauczycieli wychowania fizycznego, to również będzie takie rozwiązanie, które w jakiś sposób wpłynie, nie chcę mówić, że na bierną aktywność, bo tej biernej aktywności nie ma, ale jeżeli uczeń notorycznie zapomina stroju i to jest przyczyną niećwiczenia, nieuczestniczenia w lekcji wychowania fizycznego, no to taki świadomy nauczyciel może zaproponować mu: słuchaj, no nie sieć, tylko chwyć za kijki i idź zrób 10 okrążeń dookoła szkoły czy na stadionie, który znajduje się przy szkole. Myślę, że to bardzo dobra formuła, super pomysł i tak sobie myślę, że można by było w ogóle wdrożyć coś takiego, przekazać taką informację nie tylko do bielskich szkół, ale ogólnie gdzieś tam nawet może uderzyć do ministerstwa, że może spróbować tych uczniów niećwiczących, którzy niekoniecznie nie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego z takich kwestii zdrowotnych, tak? Bo wiadomo, takich uczniów nie dotykamy, ale może tych, którzy są zapominalscy albo im się nie chce, może mobilizować ich do takiej aktywności, no do chodzenia z kijkami. Najprostsza forma, bardzo zdrowa forma, niewymagająca oczywiście konieczności posiadania stroju sportowego. Chwytasz kijki, idziesz, możesz rozmyślać, możesz się relaksować, możesz się przygotowywać do następnej lekcji, która jest po lekcji wychowania fizycznego.
3: Czyli rozumiem, że po konferencji siadacie, piszecie pismo do Ministerstwa Edukacji o wprowadzenie obowiązkowego Nordic Walking.
5: Chcielibyśmy, żeby na tej konferencji wybrzmiały różnego rodzaju postulaty, które gdzieś tam będziemy do ministerstwa przedstawiać. Z racji tego, że gościmy tutaj prezesa polskiej organizacji Nordic Walking, obiecał nam, że wspólnie wypracujemy tutaj jakieś rekomendacje, które może podniosą ranking tego Nordic Walkingu, podniosą jego prestiż, bo mówię, w tej trudnej sytuacji, w jakiej teraz wszyscy się znajdujemy, a uważam i mam świadomość, jestem przekonana, że wszystkim nam zależy na zdrowiu młodego pokolenia, że taka forma zastępcza, tak, o ile nie wiodąca, bo oczywiście Nordic Walking może być formą wiodącą na lekcji wychowania fizycznego, ale również z racji swojej prostoty, dostępności, może być formą zastępczą, czyli może niwelować ten bardzo wysoki odsetek osób nieuczestniczących w lekcji wychowania fizycznego. Będziemy o to apelować, będziemy starać się gdzieś tam tę kwestię nagłaśniać, a nuż, może nam się to uda.
6: Olgierd Bojke, prezes Polskiej Federacji Nordic Walking.
3: A dzisiaj na konferencji, specjalnej konferencji poświęconej Nordic Walking, wielopokoleniowa aktywność ruchowa AWF. I pan tę historię podobno ma w małym paluszku, jeżeli chodzi o Nordic Walking.
6: No, zapewne, jeżeli chodzi o polski Nordic Walking, to wiem na pewno bardzo dużo, bo byłem razem ze współpracownikami, współtwórcą polskiego Nordica, ba, można powiedzieć, razem z kolegami, koleżankami zakładaliśmy w Polsce stowarzyszenie, które nazywa się Polska Federacja Nordic Walking. Miało to miejsce oficjalnie w roku 2007, ale zanim, jak Państwo wiecie, panie redaktorze, to zanim powstanie jakaś organizacja, to najpierw ona się uklepuje.
3: Wszystko rodzi się w bólach.
6: No, ta akurat była, to był taki poród radości, bo chcieliśmy wejść w coś, co było trendem światowym, co było pewnego rodzaju nowością fitnessową na rynku światowym. Trzeba powiedzieć, że Nordic Walking jako taki ma bardzo krótką historię, bo oficjalnie mówi się, że w 97 roku powstał w Finlandii, prawda, w Stowarzyszeniu Suomi Lato, to jest taka organizacja sportów rekreacyjnych w Finlandii. Tam grupa ludzi wpadła na pomysł, że można trening letni narciarzy biegowych zamienić na zupełnie nową specjalizację. Wspólnie razem z firmą Excel, która produkowała różnego rodzaju materiały z kompozytów sztucznych, wyprodukowano rurki, z których to zbudowano kijki do Nordic Walking, określono ich długości i, co jest ważne, firma wymyśliła razem z Suomi Lato nazwę marketingową chodzenia z kijami i nazwano to chodzenie z kijami Nordic Walking. jako takie zaczęło już z tą nazwą, Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami, zaczęło podbijać świat. Oczywiście na świecie różne są nazwy tej dyscypliny, no chociażby za wschodnią granicą mówi się o chodzeniu z kijami jako skandynawska jechadła, czy chrzdenie z pałkami, prawda, w Polsce chodzenie z kijami. Tych nazw jest wiele, natomiast generalnie sama nomenklatura oficjalna to Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami odpowiednio dobranymi wedle odpowiednich metodyk nauczania.
3: Jak ten Nordic Walking w Polsce na początku się rozwijał, bo nie ukrywam, że trochę wywoływał uśmiech, że ktoś idzie z kijkami i co niektórzy pod nosem podśmiewali się, że ktoś idzie i zapomniał nart.
6: Tak, to były takie początki. Rzeczywiście przez parę lat tak, z takim zjawiskiem się spotykaliśmy, prawda, bo wzbudzało to pewnego rodzaju emocje, ale nie tylko wśród ludzi. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wchodziło się na polskie wsie z kijkami, to wszystkie burki nas obszczekiwały, tak? W tej chwili już nawet psy nie szczekają na chodzących z kijami, bo się do nich tak przyzwyczaili, jak do jeżdżących samochodów. Mało tego, nie ma takiego sołectwa w Polsce. Ja nie mówię już o powiecie, gminie, ale o sołectwie, czy kole gospodyń wiejskich, gdzie by ludzie nie wiedzieli, co to jest Nordic Walking, ba nie ma też takich miejscowości, gdzie ludzie by nie chodzili z kijami. To wynika też ze statystyk. W Polsce teraz szacuje się, że sprzedano ponad 4 miliony par kijków, czyli właściwie w każdym gospodarstwie domowym są kije do Nordic Walking. Wszyscy wiedzą, że to jest dyscyplina, która służy naszemu zdrowiu. Ale czy tak naprawdę jest, że wszyscy wiedzą? No to oczywiście okazuje się, że nie jest, że jest całe mnóstwo różnego rodzaju mitów, różnego rodzaju poglądów fałszywych. I stąd między innymi wspaniale, że takie rzeczy jak konferencje naukowe na temat Nordic Walking odbywają się, a odbywają się tutaj nieprzypadkowo w Białej Podlaskiej, bo tu już w roku 2014 była niezwykle znacząca konferencja naukowa. Myślę, że ona była pewnego rodzaju kamieniem milowym w rozwoju polskiego Nordic Walking, bo tutaj zjechało ileś tam specjalistów, profesorów, trenerów, praktyków z zakresu Nordic Walking, ludzi budujących parki Nordic Walking. Tu przyjechali do Białej Podlaskiej, odbyła się konferencja i efektem tej konferencji była zwarta publikacja, która w zasadzie dzisiaj na rynku polskim jest białym krukiem, bo omawia bardzo w szeroki sposób wszystkie aspekty związane z Nordic Walking, poprzez orientering, poprzez trening siłowy, trening zdrowotny, trening sportowy. To wszystko się stało tutaj w 2014 roku. Wydaje mi się, że chyba jedna ze współautorek jest pani obecna prodziekan Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. No i oczywiście spiritus modem z tego wszystkiego był dr Krzysztof Piech, który w sposób naturalny ma swoje jakieś kontakty w krajach nadbałtyckich i Finlandii. I był jednym z pierwszych Polaków, który w ogóle poznał ideę Nordic Walking. Tutaj być może dlatego, że jest bardzo ceniony w Prybaltikach, tam z tego, co Państwo pewnie wiecie, na Łotwie ma doktorat honoris causa, prawda, więc na tamtych uczelniach naukowcy stamtąd chętnie przyjeżdżają do Białej Podlaskiej, więc ta wymiana, jak wiecie, Łotwa to prawie Finlandia już, prawda, albo Finlandia to prawie Łotwa, więc tam ta wymiana myśli szybko następowała i Krzysztof Piech jako jeden z pierwszych był w Suomi lata tam w Finlandii, wtedy kiedy się Nordic Walking urodził. Taki przypadek, a może taka jakaś boska łaska, że to tutaj tak się zgrało te rzeczy. No i teraz mamy drugą, kolejną konferencję i z moich obserwacji wynika, że no, niezwykle entuzjastyczne przyjęcie tej konferencji przez uczestników. Bardzo wiele takiej wiedzy zupełnie zaskakującej, więc wydaje się, że jesteśmy jakby przededniu powtórzenia wielkiego sukcesu z roku 2014. Także Biała Podlaska, AWF, jej naukowcy i nie tylko, bo tutaj jest bardzo szerokie, widzę gremium osób, które propaguje Nordic Walking, to jest TKF Krzyna Biała Podlaska, to jest tutaj uczelnia, na której też pracuje jedna z dydaktyczek, jest bardzo zaangażowana w propagowanie Nordic Walking. Także Biała Podlaska jest takim jaśniejącym punktem polskiego Nordika i ta konferencja nie jest tutaj przypadkiem.
3: Dlaczego te Nordic Walking jest takie fajne, że warto to uprawiać?
6: Są dwie rzeczy, które żeśmy sobie powiedzieli na początku historii polskiego Nordic Walking, że wejście do Nordic nordyka jest niezwykle łatwe. Czyli ten tak zwany próg wejścia do uprawiania Nordic Walking jest po prostu niski, albo właściwie go nie ma, bo właściwie trzeba mieć tylko buty i chęć. I każdy może wtedy już trenować Nordic Walking, jeżeli znajdzie odpowiedniego instruktora, trenera.
3: Dlaczego to jest ważne dla naszego zdrowia?
6: Dla naszego zdrowia jest to ważne, po prostu komplementarny trening, który kształtuje wszystkie cechy psychomotoryczne człowieka. To tak bardzo brzmi trudno, natomiast jeżeli chodzi o praktyczne zaangażowanie, to wiemy, że w tej chwili mamy ten siedzący tryb życia, prawda? A więc każde chodzenie, a chodzenie z kijkami szczególnie, jest po prostu nie tylko, że pożądane, ale konieczne, żebyśmy utrzymali elementarne zdrowie fizjologiczne i psychiczne, potrzebujemy się ruszyć. Mówi się o tym, że te 10 tysięcy kroków, 8 tysięcy, 6 tysięcy to jest to minimum.
3: Dziennie?
6: Dziennie, tak. To jest takie to minimum, które powinniśmy zrobić. Oczywiście fajnie jest, jeżeli robimy 20 tysięcy kroków, ale to jest tylko jeden z aspektów, czyli ruch, czyli lokomocja, a tutaj mamy lokomocję, przemieszczanie się w terenie z uruchomieniem obręczy barkowej, gdzie normalnie ona mniej pracuje podczas zwykłego chodu, a z kijkami pracuje bardzo intensywnie. A więc idąc, uruchamiamy obręcz biodrową, idąc kijami, uruchamiamy jeszcze obręcz barkową, a między tymi obręczami mamy naszą klatkę piersiową i brzuszysko, prawda? I teraz...
3: Ten brzuch, co niektórym przeszkadza właśnie.
6: Tutaj społeczeństwo robi się społeczeństwem brzuchatym teraz coraz bardziej. No i teraz, jeżeli te dwie obręcze pracują, one zawsze pracują diagonalnie wzajemnie względem siebie, czyli kiedy, powiedzmy, wychyla się obręcz biodrowa w lewo, to barki w prawo. No jak się wychylają na przemian stronnie, to to wszystko, co jest pomiędzy nimi, napina się i rozluźnia.
3: Myśli pan, że ten Nordic Walking to jest też doskonałą alternatywą dla tych, którzy nie lubią biegać, a mogliby właśnie w taki sposób aktywność fizyczną wykonywać?
6: Oczywiście, no ci, którzy kochają bieganie i im to służy, to zawsze z pewnego rodzaju wyższością patrzą na nordikowców. Natomiast mamy takie sytuacje, że mnóstwo biegaczy z uwagi na różnego rodzaju kontuzje, ograniczenia, przychodzi i zaczyna trenować Nordic Walking. Ale w drugą stronę też to się odbywa. Ludzie, którzy poprawiają sobie swoją kondycję chodząc z kijami, w tym momencie przestają to wystarczyć, zaczynają biegać. Więc tutaj właśnie ta praca świadoma z dobrym trenerem powoduje, że nasze zdrowie się często w spektakularny i błyskawiczny sposób poprawia. Dlatego tyle emocji wzbudza Nordic Walking. Do mnie przychodzili ludzie z jakimiś przewlekłymi tam stanami chorobowymi, powiedzmy na przykład stany zapalne barków. Pochodzili 6-8 tygodni i mówią: Jezu, ja tam chodziłem po tylu specjalistach, odwiedzałem tylu fizjoterapeutów, a to cud, kurde. 6 tygodni mnie przestają barki boleć. Dlaczego? Co się wydarzyło, prawda? No to po prostu trudno nam powiedzieć, co się wydarzyło, natomiast ogólnoustrojowa poprawa zdrowia następuje, bo nie zawsze się leczy daną przypadłość w jej miejscu, gdzie ona dokucza. Nieraz trzeba całe ciało wyleczyć, żeby przestały być stany zapalne w kręgosłupie czy w barkach. I to Nordic Walking robi, tak? Więc spektakularnych cudów mamy mnóstwo, oczywiście w cudzysłowie tych cudów, bo w momencie, kiedy człowiek zmienia swój metabolizm, kiedy poprawia pracę swoich kiszek, że tak powiem, bo kiedy się ruszamy, inaczej przepływa limfa, inaczej pracują nasze jelita, inaczej cały układ krwionośny, kiedy to wszystko pracuje lepiej, to pracuje cały organizm lepiej. Efektem jest po prostu dobre samopoczucie. No i o tym właśnie jest ta konferencja, bo dobrzy trenerzy, dobrzy instruktorzy, raz, że muszą nauczyć wspaniale techniki Nordic Walking, a dwa, potrafią podpowiedzieć, jakie elementy treningu zastosować, żeby na przykład konkretne elementy zdrowia poprawić. Więc to jest pewnego rodzaju cud. Cud taki fizjologiczno-medyczny, ale tutaj mamy coś zupełnie jeszcze innego. Cud społeczny, bo okazuje się, i to największym przykładem tego jest w tej chwili pani Edyta Pawełkiewicz, magister Edyta Pawełkiewicz z Bielska-Białej, która najpierw chodziła z kijkami samotnie, potem namówiła męża, potem zaczęli dołączać do niej ludzie. W tej chwili tam jest 200 osób trenujących Nordic Walking. Kończyła egzaminy trenera Polskiej Federacji Nordic Walking i ponad 200 ludzi chodzi w samym Bielsku Podlaskim z kijami. Do tego pani Pawełkiewicz uruchomiła akcję pod tytułem Poruszone Podlasie. Jeździ ze swoimi marszomaniakami, bo tak się ta grupa nazywa, po całym województwie podlaskim, ale nie tylko. I tutaj dojeżdża i do podkarpackiego, i do lubelskiego, gdzie pokazuje ideę społecznego rozwoju Nordic Walking. W tej chwili w drobie takiej atomizacji, kiedy wszyscy siedzimy odcięci od innych ludzi przy swoich smartfonach, to co robi pani Pawełkiewicz, jest po prostu fenomenem na skalę Europy, świata. Została zbudowana grupa społeczna, która zaraża inne grupy społeczne. Wzajemnie się wspierają wszyscy ci ludzie. No, rzecz niebywała. I oczywiście też te same aspekty fizjologiczno-medyczne tam się odbywają, ale element rozwoju społecznego realizowany przez panią Pawełkiewicz, która też ma wsparcie, tu między innymi doktora Krzysztofa Piecha, powoduje, że no, mamy zjawiskiem, które jest chyba zupełnie nowym zjawiskiem w Europie.
3: Czy idealnym miejscem do uprawiania Nordic Walking są takie tereny pagórkowate?
6: Każdy teren jest dobry. Z każdego terenu można wyzyskać po prostu jego wszelkie atuty. Oczywiście Polska jest idealna, na tym swoim niżu europejskim jest po prostu idealnym miejscem do uprawiania Nordic Walking, a szczególnie takie województwa właśnie jak lubelskie, jak podlaskie. Cała ta strefa Polski Wschodniej to po prostu modelowe tereny do uprawiania Nordika. Bo my mamy tutaj wszystko tak, to u Państwa pojedziemy do Sandomierza, jak ktoś ma ochotę połazić po różnego rodzaju wąwozach i tak dalej, to tam sobie gdzieś w okolicy znajdzie takie historie. A jeżeli chce pochodzić po płaskim, no to Podlaskie idealne. Jeżeli chce zobaczyć jeziora, rzeki, wody, klify, to nad Bug i mamy...
3: Albo na Mazury,
6: więc to po prostu no, jest idealne miejsce, do tego jeszcze dużo obszarów o niskim skażeniu, albo zupełnie wolnym od skażeń tych cywilizacyjnych, no po prostu rewelacyjne tereny, tylko brać i ćwiczyć.
3: Czy Nordic Walking jest dyscypliną sfeminizowaną?
6: Tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Oczywiście kobiety dominują we wszystkich dyscyplinach, prawda? No, są bardziej świadome, bardziej aktywne, szczególnie osoby po 40 roku życia, to tam ta świadomość u kobiet i determinacja jest znacznie większa niż u mężczyzn. Natomiast zawody, które prowadzimy w Polskiej Federacji Nordic Walking, pokazują, że mniej więcej jest pół na pół z lekką przewagą kobiet.
3: Teraz już wiemy, dlaczego panowie wybierają brzuszek.
6: To jest jakby jedna rzecz, ale tam, gdzie jest rywalizacja, tam mniej więcej wyrównują się te poziomy. Tam, gdzie jest fitness, zdrowie, tam jest więcej kobiet. Tak trzeba sobie to powiedzieć. Tutaj na konferencji w Białej Podlaskiej no jest mniej więcej równowaga. Mało tego, przyjechali też goście z zagranicy, właśnie profesorowie z Łotwy. Są też osoby, które reprezentują inne ośrodki akademickie, nie tylko Biała Podlaska, jest AWF Gdański, z tego co widzę. Profesor Rosowski tutaj ma wystąpienie. Polska Federacja też jest zlokalizowana na wybrzeżu, więc tu do Białej Podlaski przyjechali właściwie wszyscy z Polski. Ja jestem zaskoczony dużą frekwencją. To jak na taką dyscyplinę, która wydawałaby się dla wielu niszowych, no to myślę, że organizatorzy, obojętnie co oni teraz tu już zrobią, to sama frekwencja jest dla nich sukcesem. Więc, a jeszcze się tutaj dzieją rzeczy niebywałe, bo wykłady i zajęcia są niezwykle intensywne. No i myślę, że tutaj współpraca między innymi wymienionej pani Pawełkiewicz z doktorem Krzysztofem Piechem zaowocuje jeszcze jedną nową rzeczą, która jest też fenomenem na skalę kraju, mianowicie oboje państwo, Pawełkiewicz i Piech, przypominają stare gry i zabawy, a szczególnie te, które były właśnie tu w waszym regionie, bo oprócz wielu tych doświadczeń związanych ze sportem powszechnym, doktor Piech jest jeszcze regionalistą, ma po prostu niesamowitą wiedzę i zasób muzealny, można by powiedzieć, różnego rodzaju gier i zabaw z regionu.
3: Na przykład fajerka albo gra w palanta.
6: Na przykład te dwie gry, prawda, a tak na marginesie to kij człowiekowi towarzyszył przez całe naszą historię, także chodzenie z kijami też należy do historycznych aspektów. Oczywiście trudno je dokumentować, natomiast na przykład Rosjanie twierdzą, że to wcale nie Finowie wymyślili Nordic Walking, tylko oni już dawno, chodząc tam po tych obszarach syberyjskich, chodzili no właśnie z Siewierną Chadą, tak, czyli chodzeniem z tym północnym chodzeniem z kijami.
3: To tak jak kiedyś myślałem, że gry w palanta to tak naprawdę Stany Zjednoczone od nas ściągnęły i bejsbola wprowadziły.
6: A to jest, jak wiemy, odwrotnie, prawda? No jeszcze tutaj prostszą odmianą palanta jest knipa, którą też dr Piech pokazuje. Tak, gra w knipa, starsi ludzie pamiętają, kiedy nie było piłeczek, strugało się po prostu patyk, który miał tam takie trójkątne zakończenie. Jeżeli się go odpowiednio uderzyło, to on wirował i trzeba go było uderzyć wtedy, kiedy on się podnosił z ziemi. No to była jakby protoplasta Palanta, bo Palant to już jest zaawansowana gra, gdzie jest piłeczka, a knipa to jest jeszcze coś bardziej prostego. Każdy mógł sobie tego knipa wystrugać, jakąś tam pałkę znaleźć, czy deseczkę do tego, żeby go podnieść i potem go uderzyć. Czyli te sprawnościowe rzeczy no, towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że to mogę tutaj właśnie na AWF-ie w Białej Podlaskiej dzięki doktorowi Piechowi znaleźć. To jest po prostu fascynujące.
7: Edyta Pawełkiewicz, trener Marszomaniacy Bielsk Podlaski.
3: No właśnie, pani jest, już to usłyszałem od poprzedniego gościa, z którym rozmawiałem, że jest pani niebywałą popularyzatorką tej dyscypliny Nordic Walking, którą pani podobno nawet rozsiewa już na całą Polskę.
7: Tak, to prawda, ale to właśnie dzięki prezesowi Polskiej Federacji Nordic Walking, u którego mogłam przejść fenomenalne szkolenie z zakresu właśnie trenerskiego, spowodowało to, że coraz śmielej wprowadzam ludzi w zakres właśnie techniki nordic walkingowej, a przy okazji możemy tutaj promować zdrowy styl życia, bo tutaj w naszej grupie to jest najważniejsze, promocja zdrowego stylu życia.
3: Czy jak pani zaczynała w Bielsku Podlaskim wprowadzać tych ludzi w tajniki nordic walking, to trudno było, czy od razu z wielką euforią przystąpili do pani i zaczęli z panią uprawiać tę dyscyplinę?
7: Ku mojemu zaskoczeniu, było to 2 lata temu, kiedy założyłam tę grupę Marszomaniacy, na pierwsze spotkanie przyszło 50 osób, więc to był już ogromny sukces. Kiedy zobaczyłam młode osoby, że przyszły na tego rodzaju zajęcia, a liczyłam się z tym, że przyjdą osoby w wieku starszym, to byłam bardzo zadowolona, bo to też dawało więcej zdecydowanie możliwości, ale też osoby młodsze są chętniejsze do takiego formy promowania zdrowego stylu życia na szeroką skalę, o którym ja chciałam właśnie, żeby tak się stało, żeby to promocja była na szeroką skalę.
3: Ma pani taką grupę zróżnicowaną wiekowo?
7: Tak, jest zróżnicowana bardzo mocno. W okresie wakacyjnym w naszej grupie znajdują się dzieci naszych tutaj uczestników, naszych zajęć. W okresie szkolnym wiadomo, że dzieci mają dodatkowo jeszcze inne zajęcia, ale są też i dzieci, i osoby dorosłe, babcie, dziadkowie, więc naprawdę jest duża rozbieżność wiekowa.
3: Z tego, co usłyszałem, już ma pani w swoich szeregach około 200 osób.
7: No 200 to jeszcze nie, ale ponad 100 jest, więc cały czas tutaj zachęcamy osoby do tego, żeby wstępowały do naszej grupy, bo to jest też motywacją do tego, że jak widzą dużą grupę, która tutaj funkcjonuje w Bielsku i dba o swoje zdrowie, to też łatwiej przekonać się innym do tego, że chwycą za te kijki i będą z nami chodziły i przede wszystkim dbały o swoje zdrowie.
3: Zdarza się wam całą ekipą chodzić?
7: Jak są Mistrzostwa Europy na przykład, to 90% drużyny zawsze startuje.
3: Dzisiaj jest pani na konferencji. Rozumiem, że chce pani jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat tej dyscypliny.
7: Tak, oprócz mnie oczywiście jest też moja grupa Marszomaniacy, więc my cały czas się dokształcamy, cały czas jeździmy na różnego rodzaju konferencje, zwłaszcza gdzie są przygotowane przez uczelnie naukowe. To jest dla nas też dodatkowy atut takich szkoleń, a takie znakomitości jak prezes Polskiej Federacji Nordic Walking, Olgierd Bojke, jeżeli on wygłosi wykład, to już jest pod kątem merytorycznym super całe wydarzenie.
3: Czy dzisiaj coś nowego dowiedziała się pani?
7: Znaczy ja te rzeczy, które tutaj są, przynajmniej do tej pory były, to ja wiedziałam o tym wszystkim, ale wiadomo, że spotykanie się z innymi zawodnikami, z innymi ludźmi z różnych grup powoduje to, że coraz więcej mam dodatkowych pomysłów na to, jak moja grupa może dalej funkcjonować. Te szkolenia tutaj, które teraz są odnośnie New Walkingu, przechodziłam też w Polskiej Federacji Nordic Walking, także to mam opanowane, aczkolwiek fajnie sobie przypomnieć, co było i to jeszcze usystematyzować swoją wiedzę.
3: To też muszę panią zapytać również, dlaczego warto Nordic Walking uprawiać?
7: Ojeju, to jest wiele powodów, dlaczego warto, bo jest prosty przede wszystkim. Prosty, dostępny, naprawdę niewiele tutaj trzeba nakładu pieniężnego, żeby rzeczywiście tutaj zawalczyć o swoje zdrowie. Przede wszystkim tutaj atuty zdrowotne, a to jest priorytetem w tym wszystkim, co ja robię. Taki był właśnie zamysł, jak zakładałam grupę Marszomaniacy. maniacy, że będę uświadamiać ludzi, że warto zrobić coś dla siebie, bo to, jak długo przeżyjemy, to zależy też w dużej mierze od nas, czyli jak będziemy aktywni, bo dieta i aktywność to jest priorytet w naszym tutaj całokształcie, całym życiu, więc ja zachęcam do tego, żeby wszyscy chodzili z kijkami po prostu.
3: A gdzie i w jaki sposób pani zachęca te osoby, aby wstępowały w wasze szeregi?
7: Ja zachęcam wszędzie, gdzie tylko się da, dlatego tutaj też jestem, no co prawda z Białej Podlaskiej do Bielska Podlaskiego, no trudno jest dojechać na 3 treningi w tygodniu, ale jak jestem na różnego rodzaju konferencjach, to też zachęcam do tego, żeby w miastach, w których jeszcze nie ma takiej grupy, warto było stworzyć, bo to też ułatwia właśnie podjęcie decyzji o tym, że wezmę te kijki, pójdę i będę coś robiła dla siebie.
3: To też rozumiem, że jest pani odpowiedzialna za większość organizowanych imprez dotyczących Nordic Walking w Bielsku Podlaskim.
7: Tak, wraz tutaj z prezesem Polskiej Federacji organizujemy oraz województwem podlaskim, marszałkiem panem Łukaszem Prokorymem, organizujemy w tym roku Mistrzostwa Europy Nordic Walking na 5 km w Grabowcu. W tamtym roku, w tym samym miejscu również odbywały się Mistrzostwa Europy i w tym roku powtarzamy to. Będzie na pewno fajnie, na pewno warto przyjechać. Mnóstwo atrakcji przewidzianych. Oczywiście jak zawsze gościnność Podlaska, tutaj jesteśmy zawsze chwaleni za tę gościnność. No i na pewno warto przyjechać, bo Podlasie jest piękne, każdy o tym wie i warto wziąć tutaj udział w tych mistrzostwach, które organizuje Polska Federacja Nordic Walking wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz z Marszą Maniacy Bielsk-Podlaski.
3: Czy już uruchomiliście zapisy lub może w najbliższych dniach uruchomicie?
7: Tak, już zapisy trwają. Można to zrobić poprzez wejście w link, który jest udostępniony na stronie Polskiej Federacji Nordic Walking, bądź też na stronie Marszomaniacy Bielsk-Podlaski i tam można śmiało się zapisywać.
3: Na stronie mamy na myśli Facebooka?
7: Na stronie Facebooka, oczywiście.
8: Dorosz Daniel, nauczyciel zespołu szkół w Białej Podlaskiej.
3: Uprawiający Nordic Walking.
8: Uczący Nordic Walking dzieci, a uprawiający sporadycznie raczej. Jeszcze jestem w wieku takim, że inne formy aktywności bardziej wymagające uprawiam.
3: A jak to jest z dzieciakami? Chętnie sięgają po kijki?
8: To znaczy tak, jeżeli chodzi o dziewczęta, to tak, a w szczególności od klasy 7 szkoły podstawowej w górę, kiedy one te bardziej aktywności wymagające wytrzymałości, one z nich rezygnują. Natomiast takie formy jak najbardziej.
3: Tu potwierdza pan tezę, że jednak kobiety są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną.
8: W szkole są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną, która wymaga mniejszego wysiłku.
3: Ach, w ten sposób.
8: Chociaż ja nie generalizuję, mówię o ogólnej populacji. My akurat mamy taką szkołę, w której jest dużo klas sportowych. Dziewczynki są z piłki siatkowej, chłopcy z koszykówki i te dzieciaki, wszystkie formy dla nich są jak najbardziej potrzebne i one jak najbardziej z nich korzystają. Natomiast przecięty uczeń niestety, ale ucieka od wysiłku fizycznego.
3: A jak to jest z panem? Jak to się stało, że pan sięgnął po kijki i teraz jeszcze uczy innych? I zachęca do tego, aby uprawiali Nordic Walking.
8: To znaczy ja nie sięgnąłem po kijki, to taki wymóg jak gdyby.
3: Nie jest pan tu z przymusu.
8: No nie, ja przyszedłem tutaj po to, żeby nauczyć się więcej i metodyki jak nauczać i samej techniki i różnych form jak zachęcić dzieciaki. A ta konferencja jest taka super, ponieważ ona całe spektrum porusza i uczy nas jak uczyć i samej techniki i chodzenia i różnych form kształtowania zdolności motorycznych przy użyciu kijków i tak dalej, takich rzeczy.
3: Czyli to jest jedna z aktywności w szkole?
8: Tak, w naszej przynajmniej szkole, ponieważ nie wszystkie szkoły mają na przykład zakupione kije do Nordiku. My mamy taką możliwość, mamy sporo tych kij i chodzimy. No i mamy też bazę taką, bo mamy i stadion lekkoatletyczny w szkole, więc możemy sobie pozwolić, żeby sobie w ten sposób działać na lekcjach i aktywizować dzieci.
3: No właśnie, a to zachęcanie to jest takie bardzo ciężkie, trudne?
8: No my jesteśmy w szkole, uczeń ma prawie obowiązek wykonywać pewne rzeczy.
3: Czy pan też propaguje w jakiś sposób wśród swoich znajomych tę dyscyplinę?
8: Moi znajomi zazwyczaj są wszyscy aktywni, więc nie, bo to jeszcze za wcześnie na moich znajomych, żeby chodzili z kijami. O, tak, że się tak wyrażę. My tak uważamy jednak, że jednak jest to taka aktywność dla ludzi w starszym wieku. Co prawda ja też jestem już w starszym wieku, ale jeszcze nie na tyle, że no wolę bardziej intensywne. Chociaż też jest dość intensywna forma aktywności fizycznej, no ale ja wolę pograć w koszykówkę.
3: To jednak potwierdza to, z kim wcześniej rozmawiałem, że jednak Nordic Walking jest taką dyscypliną, na którą chyba najłatwiej namówić, bo jest to prosta dyscyplina.
8: No tak, i można zacząć, że się tak wyrażę, 10 lat nic nie robić, stać i ją zacząć, prawda? I nie ma żadnych konsekwencji takich, że potem złapiemy od razu jakieś zakwasy i się zniechęcimy. I nie potrzeba nadzwyczajnej techniki, prawda? Można sobie chodzić jak się chce na początku. A ja jestem tutaj dlatego, że też widzę, bo w Białej Podlaskiej sporo ludzi chodzi z kijami, to widzimy, prawda? Ale też widzimy ludzi, którzy chodzą w taki sposób, że po prostu czasami możemy mówić, że to trochę śmieszne jest, tak? I nie chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie, a widzimy to na lekcjach wychowania fizycznego, że nasi uczniowie robią takie cuda z tymi kijami, że po prostu potem jest wstyd nauczycielowi, że to on wyszedł z tymi kijami do dzieci i nie daj Boże, te dzieci w ten sposób pójdą chodzić na ulicy, będzie świadczyło o nauczycielu, tak?
5: Marta Mandziuk, TKKF Krzna.
3: No właśnie, TKKF Krzna, Biała Podlaska. Trzeba zawsze to dodać. Dzisiaj jesteście uczestnikami konferencji dotyczącej Nordic Walking. To co, poszerzacie wiedzę, bo wiem, że wy uprawiacie tę dyscyplinę.
5: Tak, uprawiamy dyscyplinę regularnie, wtorki i czwartki w parku naszym bialskim. Dzisiaj rzeczywiście poszerzamy wiedzę, utrwalamy, ale też i wymieniamy doświadczenia, bo jest tutaj wielu instruktorów znanych w całej Polsce. Dlatego no, jest to bardzo cenna merytorycznie konferencja.
3: Jesteście bardzo aktywnym klubem i w jaki sposób zachęcacie osoby, żeby wstępowały w wasze szeregi?
5: No najczęściej jest to poczta pantoflowa. Oczywiście zadowolony klient przyprowadzi nam nowych klientów, więc no głównie jest to poczta pantoflowa, ale mamy też grupę na Facebooku i tutaj poprzez różnego rodzaju social media docieramy do ludzi chętnych, do ludzi, którzy chcą się zacząć ruszać, ale też do ludzi chcących dołączyć do grupy, po prostu w celu społecznej takiej no, rehabilitacji.
3: I to nie jest tak, że wy się trzymacie jednej dyscypliny, bo wy uprawiacie wiele dyscyplin.
5: Tak, oczywiście, w klubie mamy kilka grup. Jest to grupa rowerowa, która naprawdę bardzo aktywnie jeździ. Mamy grupę, która się zajmuje typowym Nordic Walking. Mamy grupę seniorów, którzy ćwiczą regularnie na sali, uprawiając ćwiczenia usprawniające, ale też i na basenie pływają. Więc mamy naprawdę wiele, wiele grup. Oprócz tego mamy grupę zimą, która morsuje regularnie.
3: I jaka jest rozpiętość wiekowa?
5: Rozpiętość wiekowa jest to trudne pytanie, ponieważ no, średnia wieku myślę, że jest to jakieś 58 lat, ale no, najmłodszą osobą jest w granicy pewnie 40 paru lat, no ale mamy najstarszą osobę, która ma 83 lata i regularnie ćwiczy na sali i muszę przyznać, że swoją sprawnością nie odbiega od 50-latków. Swoje ułomności spowodowane wiekiem oczywiście ma, na przykład niedosłuch, ale sprawność fizyczna pierwsza klasa.
3: To w sumie ilu macie członków?
5: W sumie członków mamy pewnie z 70, więc tak jakby dobrze policzyć, to, no, to jesteśmy licznym klubem. Może na co dzień nas aż tak nie widać bardzo, bo jednak te grupy mają zajęcia w inny dzień i one są zawsze gdzie indziej.
3: Ja jestem innego zdania, widać was.
5: Widać może przez te nasze żółte koszulki, ale tak, żeby całościowo, no to mamy 2-3 imprezy w roku, gdzie tak naprawdę się zbieramy i jest nas wtedy widać.
3: To Nordic Walking kiedy u was zagościło? Bo TKKF Krzna już sporo czasu jest na rynku.
5: TKKF Krzna jest tak, sporo czasu, tak jak pan powiedział. Nordic Walking też, dlatego że regularnie w parku my się spotykamy już 15-16 lat. Regularnie, cały rok, wtorek, czwartek, godzina 18. Zimą zdarza się, że też regularnie wychodzimy na dłuższe wychodzenia. To jest sobota albo niedziela i to w ciągu dnia, jakieś 20-30, może 40 kilometrów.
3: Mam tę informację, że często a propos rowerów nabijacie kilometry dla miasta Biała Podlaska podczas rowerowej stolicy Polski.
5: Tak, oczywiście, jak wspominałam, mamy grupę rowerową, która prężnie działa i w tym miesiącu, w którym jest rywalizacja rowerowa Stolica Polski, to grupa rowerowa jeździ oczywiście typowo rowerem, ale grupa nordikowa na trening przyjeżdża rowerem, po czym rower odstawia, chodzimy, robimy trening i później
9: po treningu jeszcze robimy, nazwijmy to trening rowerowy w długości 30 kilometrów.
3: Odnotowujecie to, ile każdego roku nabijacie kilometrów dla miasta?
9: Tak, bo w czasie rywalizacji jest specjalna aplikacja Aktywne Miasta i tutaj każdy ma swoje konto i tak naprawdę my możemy prześledzić, ile zrobiliśmy w ciągu każdego konkretnego dnia, ile kilometrów.
3: To proszę się pochwalić, ile tych kilometrów zrobiliście.
9: Przyznam się szczerze, że nie wiem, dlatego że indywidualnie jest to w granicach 5-6 tysięcy. Mamy najlepszych takich sportowców z grupy rowerowej.
3: To z roweru się nie zsiada.
9: Mają bardzo dobre rowery, to jest pierwsza rzecz. Jeszcze większe chęci udziału, ale przede wszystkim to lubią. I jeżdżą też grupowo, bo w grupie siła. W grupie nordikowej to są mniej więcej dystanse w okolicach 1800 kilometrów danego miesiąca.
3: To co w tym nordiku jest takiego fajnego, że tak licznie uczestniczycie w tej dyscyplinie?
9: Jest to bardzo podstawowa forma ruchu, jaką jest marsz. Jest to tania forma ruchu, bo potrzebujemy tylko kijków. Możemy chodzić okrągły rok, możemy chodzić wszędzie tak naprawdę. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy chodzili po jakichś leśnych ścieżkach, po nieutwardzonej powierzchni. A co jest fajnego? Bo możemy iść i rozmawiać, bo możemy zamiast posiedzieć przy kawie i przy ciastku, co jest oczywiście też ważne, ale możemy pójść, porozmawiać, możemy aktywnie spędzić ze sobą czas na świeżym powietrzu.

0: Rozporządzenie ministra zdrowia określające zasady sprzedaży żywności w sklepikach szkolnych oraz wymagania dla posiłków przygotowywanych w ramach żywienia zbiorowego obowiązują od 1 września. Jak tłumaczy resort, ich celem jest między innymi zwiększenie udziału warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych w codziennym jadłospisie, promowanie zdrowych wzorców żywienia oraz ograniczenie nadmiernego spożycia cukru, soli i tłuszczu, mówi dr Joanna Róg.
1: Nadal wychodzi na to, że my godzimy się na to, żeby w generalnie dużej ilości produktów ten cukier występował. Jeśli zakładamy, że będzie to załóżmy w przypadku napojów sporządzanych w szkole 5 gramów na 250 ml napoju, jak to jest teraz ustalone, no to nadal to jest dość znacząca ilość cukru. Więc na pewno te zmiany są na korzyść, ale nadal myślę, że wymaga to pracy. No świetnie, że coś się w tym aspekcie dzieje, ale warto byłoby tę pracę trochę rozszerzyć, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę środowisko szkolne jest jakby tym środowiskiem, w którym te zachowania żywieniowe w dużym stopniu, szczególnie u tych dzieci, które przechodzą z tego środowiska domowego, kiedy są tylko i wyłącznie pod opieką rodziców do tego środowiska szkolnego, no to te zachowania żywieniowe się kształtują, ponieważ dzieci czerpią często wzorce, inspirują się tym, co robią koledzy, znajomi. No i w związku z tym, jeśli ta dostępność takich produktów, które faktycznie mają mimo wszystko znaczącą ilość chociażby tego cukru w swoim składzie, no to nie jest to na pewno nic zadowalającego. Na dużą korzyść według mnie jest to, że w jakby tym jadłospisie dzieci, które będą żywione faktycznie w szkole, będą znajdowały się posiłki roślinne. To jest in plus, dlatego że mówi się o tym, że faktycznie nie tylko i wyłącznie ograniczenie spożycia mięsa, ale również jakby włączenie do diety takich zamienników, które będą bardziej prozdrowotne, ma ogromne znaczenie w profilaktyce tych chorób, na które teraz najczęściej chorujemy i także między innymi tutaj oprócz tych chorób kardiometabolicznych, no możemy mówić o tej otyłości. Nawet jeśli dziecko nie rozwinie jakby w trakcie tego okresu szkolnego tej nadmiernej masy ciała, no to spożycie takich produktów o takich, a nie innych walorach smakowych będzie wpływało na to, że te preferencje żywieniowe się kształtują. Taka osoba będzie chętniej sięgała po te produkty w swoim późniejszym życiu, a wiadomo, że wraz z tym wiekiem ten metabolizm spowalnia i znowu jakby to ryzyko rozwoju otyłości rośnie. Świetnie, że idziemy też w tym kierunku właśnie tych produktów i posiłków roślinnych. Jeden dzień w tygodniu jest na pewno na plus, chociaż mam nadzieję, że w przyszłości to będą 2 czy też 3 dni, no bo mówi się o tym, że jednak to spożycie nasion roślin strączkowych jest ważne, ale tak docelowo 2-3 razy w tygodniu dobrze byłoby je zdecydowanie spożywać.
0: Doktor Róg dodaje, że nawet jeśli do przygotowywania posiłków nie są stosowane rośliny z plantacji ekologicznych, to i tak są one zdrowsze niż przetworzone mięso.
1: Biorąc pod uwagę to, że to ma być 1 czy 2 razy w tygodniu, nawet jeśli będzie to żywność nieekologiczna, ale będzie to żywność pochodzenia roślinnego, no to w mojej opinii i tak będzie miała ona taki potencjał prozdrowotny. Szczególnie, że te produkty roślinne, one też zawierają dużo związków, które częściowo będą wpływały na metabolizm różnego rodzaju substancji i też będą miały tutaj takie działanie na przykład antykancerogenne, potencjał oczywiście taki. To nie jest jakby tak, że zjemy teraz fasolę i gdzieś tam ustrzeżemy się przed rakiem, ale możemy częściowo zmniejszyć ryzyko jakby powstawania różnego rodzaju chorób. Na ten moment dobrze byłoby się przede wszystkim skupić na tym, żeby ta żywność w ogóle się pojawiła w naszym menu. Ewentualnie oczywiście później jak najbardziej rozważać to, jeśli mamy taką możliwość, żeby faktycznie mieć tę żywność takich dobrych, sprawdzonych źródeł, no to myślę, że to jest drugi i kolejny ważny krok też. Ta otyłość to jest duży problem, to nie jest tylko problem zdrowotny, ale to jest problem też takiej natury psychologicznej, psychicznej, no bo wiemy też, że dochodzi tutaj no do tego, że jednak, oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich dzieciach, ale jednak ta otyłość też wpływa na te aspekty takie psychologiczne. Osoby niestety z otyłością częściej też rozwijają różnego rodzaju problemy właśnie natury psychicznej, między innymi ze względu też na niską samoocenę. Są mniej pewne siebie, w tym środowisku szkolnym też trochę inaczej funkcjonują na pewno. W tym aspekcie zdrowotnym, no to niestety otyłość ma takie poważne konsekwencje, jeśli chodzi o zdrowie zarówno to sercowo-naczyniowe, jak i też wrażliwość na przykład na insulinę, gospodarkę lipidową, węglowodanową. Niestety otyłość im się wcześniej

0: Nie, czy też nadmierna masa ciała, już nawet nadwaga im się wcześniej rozwinie, no to tym większe ryzyko także problemów z układem kostno-szkieletowym, problemów ze stawami. Te konsekwencje będą dotyczyły tak naprawdę całego naszego organizmu.
1: W polskich szkołach uczy się ponad 5 300 000 osób. Wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Koszt utrzymania systemu oświaty w tym roku osiągnął rekordowe 169 miliardów złotych, co stanowi ponad 4% polskiego PKB.

0: zdanie, borek z warsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: 2, Biała Podlaska.
1: Biorę zdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Chcę barować cash, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir wie, chcę barować cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Biała Podlaska.